0: Syreny alarmowe w Lublinie. Polska poderwała myśliwce. Premier spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim. Rozmawiali m.in. o współpracy antybalistycznej. Kompromitacja Lecha Poznań. Polskie kluby żegnają się z Ligą Mistrzów. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To nie były ćwiczenia. Na Lubelszczyźnie i w samym Lublinie w nocy zawyły syreny alarmowe. To w związku z licznymi rosyjskimi atakami rakietowymi na Ukrainę, prowadzonymi także w pobliżu granicy z Polską. Około 3.50 zostały włączone systemy alarmowe.
1: Rzeczywiście system wczesnego alarmowania i ostrzegania ludności cywilnej został uruchomiony na większości obszaru województwa lubelskiego. Alarmu nie objęły północne powiaty województwa lubelskiego. Nie jest to procedura wszczęta zgodnie z dyspozycją Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
0: Mówi nam Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego. Alarm został odwołany tuż po godzinie 4:00. Służby apelują o zachowanie spokoju. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, poderwane zostały polskie myśliwce, przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Wizyta w USA, inwestycje i współpraca antybalistyczna. O tym w Lublinie rozmawiali Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca wraca ze Stanów Zjednoczonych, gdzie spotkał się m.in. z Donaldem Trumpem. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Spotkanie miało charakter roboczy, nie było po nim konferencji prasowej. W mediach społecznościowych premier Donald Tusk przekazał, że został poinformowany o przebiegu rozmów w Waszyngtonie. Omówione zostały też kwestie inwestycji na Ukrainie, wsparcia jej w walce z Rosją czy współpracy antybalistycznej. Zełenski informował, że Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. Wcześniej taka deklaracja padła też podczas szczytu NATO. Polski rząd z kolei zaproponował stronie amerykańskiej współpracę w tej kwestii i produkcję na terytorium naszego kraju. Na razie jednak nie ma informacji, żeby w tej kwestii zapadły jakiekolwiek decyzje.
0: Dodajmy, że choć robocza, to była to pierwsza wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce od czasu kryzysu w relacji na linii Warszawa-Kijów. Nie żyje 28-latek przygnieciony konarem. Tragiczny wypadek w Świętokrzyskiem.

0: W miejscowości Nowy Folwark koło Buzka Zdroju w lesie zginął kierowca ciągnika.
1: Z naszych wstępnych ustaleń wynika, iż podczas jazdy najprawdopodobniej na ciągnik spadł konar. W wyniku poniesionych obrażeń mężczyzna zmarł.
0: Przekazał Piotr Pazera z policji w Buzku Zdroju. Sprawę bada już prokuratura. Sprawdza m.in., czy do tragedii mogły doprowadzić wcześniejsze nawałnice.
1: Te czynności, które żeśmy wykonali na miejscu, będą miały to na celu, żeby wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia.
0: A to kolejna tragedia z udziałem ciągnika w powiecie buskim. Na początku lipca w Kikowie pod przewróconym traktorem zginęła 14-letnia dziewczyna.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Kompromitacja Lecha Poznań w eliminacjach Ligi Mistrzów. Kolejosz roztrwonił 3-bramkową przewagę z pierwszego meczu z drużyną Orchus. Lech przegrał wczoraj u siebie z mistrzami Danii 1-4 i został wyeliminowany w rzutach karnych. Po spotkaniu trener Lecha Nils Frederiksen przyznał: jestem w tej branży od 30 lat. Przytrafiło mi się kilka bolesnych porażek, ale ta z pewnością jest jedną z największych. Kolejosz został pierwszym zespołem w historii, który odpadł z rozgrywek Ligi Mistrzów po tym, jak wygrał pierwsze spotkanie na wyjeździe minimum różnicą 3 bramek. W Lidze Mistrzów nie zobaczymy też Górnika Zabrze, który zremisował wczoraj z Fenerbahce i cały dwumecz przegrał 1-2.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
3: 4 minuty prawie po godzinie 6:00. My mimo wszystko z optymizmem rozpoczynamy nowy dzień.
4: Jak najbardziej. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
3: Tomek Waloszczyk
0: i Michał Konopiński.
4: Zapraszamy do 9:00. Radio Plus. Za chwilę kartka z kalendarza. Tina Turner, Look Me in the Heart.

0: Nie mam czasu teraz. Lista jest bardzo długa, trzeba czym prędzej przejść do rzeczy.
1: Dawaj.
0: 30 lipca, Julita, Leopold, Maksyma, Piotr, Rościsław, Sekunda obchodzą dzisiaj imieniny.
1: Wszystkiego najlepszego, dzisiaj mamy Dzień Międzynarodowy Przyjaźni.
0: Bardzo dobrze. Polanka, kanadyjski piosenkarz, autor piosenek, urodził się 30 lipca.
1: Arnold Schwarzenegger, kulturysta, aktor, polityk.
0: Francuski aktor Jean Reno.
1: Kate Bush, brytyjska piosenkarka.
0: Amerykański aktor, reżyser i producent Lawrence Fishburne.
1: Polska aktorka Anna Korcz.
0: Lekkoatleta, chociaż Robert Korzeniowski.
1: I Jacek Dukaj, polski pisarz science fiction i publicysta.
0: Dzisiaj wszyscy chodziarzami o poranku, no bo idziemy do pracy. To poranek jest Radiem Plus, rozpoczynamy dzień od Ewangelii.
2: Jezus powiedział do tłumów: podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd.
3: Przypowieść o sieci, którą dzisiaj słyszymy w Ewangelii, pokazuje nam, co takiego spowoduje, że zostaniemy zakwalifikowani jako nadający się do Królestwa Niebieskiego. To, co definiuje człowieka, który jest dobry, to jego sprawiedliwość. Sprawiedliwość, która bardzo często nie może funkcjonować bez miłosierdzia. Zastanówmy się, czy prowadzę moje życie w ten sposób, że mogę nazwać się sprawiedliwym i miłosiernym, bo jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, to będzie rozstrzygać o tym, czy wejdę do Królestwa Bożego, czy nie.
4: Radio Plus Warszawa.
5: Reklama.
6: Halo Warszawo! Nowy salon sprzedaży Archicom otwiera się na Mokotowie, a razem z nim specjalne korzyści dla kupujących mieszkanie. 2 sierpnia poznaj ofertę inwestycji Modern Mokotów i stacji Wola. Wybierz mieszkanie, skorzystaj z dodatkowego rabatu i aktu notarialnego gratis oraz porozmawiaj o indywidualnych warunkach zakupu. 2 sierpnia, ulica Domaniewska 41A. Ty wybierasz mieszkanie, my dokładamy korzyści. modernmokotów.archicom.pl.
7: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
5: Po reklamie.

0: taki był, panie Grat, że normalnie no dziury jak po karabinie maszynowym, no w samochodzie i w karoserii.
1: Taki, a myślałem, że Grat z nieba.
0: Nie, z nieba, ale to na szczęście było we Włoszech. Znaczy, na szczęście, nieszczęście dla Włochów, ale dla nas szczęście, że to nie u nas. Ale w każdym bądź razie oni się tak boją, że będzie powtórka z rozrywki, że zadziałał tam efekt MacGyvera, tak wszyscy mówią. To znaczy, zabezpieczają czym się da. Znaczy, już sobie taki system stworzyli, żeby zabezpieczać samochody czym się da. I jest na przykład samochód z takim materacem king size z przodu, taki wielki, olbrzymi, tak.
1: I bardzo dobrze.
0: Podobno są jakieś odwrócone stoliki. Czego tam nie ma jeszcze? Skrzynki po rybach, prowizoryczne daszki, kilka warstw ręczników, nadmuchiwane materace plażowe, piankowe maty do ćwiczeń, odwrócone stoliki, deski i tak dalej, i tak dalej. Są jeszcze styropianowe skrzynki po rybach, tylko musimy pamiętać, że to nie tylko z nieba leje, ale jeszcze wieje i pewnie to może odfrunąć i nie wiadomo,
1: trzeba
0: czy tam
1: materujących... przymocować.
0: Materacy latających nie będzie i takich różnych innych rzeczy.
1: O nie, to niektóre materacy są tak ciężkie, że jak kupisz w sklepie, ciężko wnieść do domu.
0: No właśnie.
1: Chodzi o to, żeby Grat nie sprawił, że będzie stał Grat.
0: No właśnie, i chodzi, będzie stał. Chodzi o to też, że kto ma garaż, ten górą.
1: O. A, o to tak, to najbardziej. Ale z drugiej strony, jak był Grat o wielkości, nie wiem tam czego był, to chyba trudno przewidywać, że drugi raz to samo się stanie.
0: I w tym samym miejscu, prawda? Mhm. Ale może śpią spokojnie teraz, chociaż nie na materacu, bo my teraz na samochodzie.

0: Tora o poranku w Radiu Plus.
1: Tera.
0: Zaraz, to za dwie minuty będą wiadomości. Pół do siódmej dokładnie.
1: Zapraszamy serdecznie, a my z wami do godziny dziewiątej.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Jest 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zmasowany atak Rosji na Ukrainę, ucierpiały także obwody na zachodzie kraju. We Lwowie zniszczone zostały dwa bloki. W związku z atakami w pobliżu granicy z naszym krajem poderwane zostały polskie myśliwce. W Lublinie i kilku rejonach Lubelszczyzny przed godziną 4:00 zawyły syreny. Alarm został odwołany. Po Hiszpanii i Francji potężne pożary nawiedziły też Grecję. W trakcie walki z ogniem zginęło 3 strażaków. Ewakuowano już 6 tysięcy turystów. 2 strażaków zginęło na północy Krety, gdy ogień uwięził ich w wozie strażackim. Pożary trawią okolice największego miasta wyspy Heraklionu. O 13:30 polscy siatkarze zagrają z Ukrainą o awans do półfinału Ligi Narodów. Rozpoczął się turniej finałowy w chińskim Ningbo. W pierwszym ćwierćfinale Słowenia pokonała Turcję 3-0 i to ona będzie rywalem biało-czerwonych, jeśli uporają się z Ukraińcami. Wcześniej, bo już o 9:00 Włosi zmierzą się z Amerykanami.
2: Czas teraz na wiadomości z Warszawy. Kamil Lewera, zapraszam. Prokuratura w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie pożaru zabytkowego krzyża przy parafii świętego Maksymiliana Kolbego na warszawskim Mokotowie. Biegli wykluczyli możliwość celowego zaproszenia ognia. Do pożaru doszło 3 kwietnia tego roku. Uszkodzenia okazało się na tyle poważne, że krzyż trzeba było rozebrać. Zdaniem śledczych jedyną prawdopodobną przyczyną pożaru były rozmieszczone wokół krzyża znicze. Niewykluczone też, że od nich mogło dojść do zapalenia się sztucznych kwiatów. Krzyż był świadectwem pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i mszy świętej odprawionej w dniu 2 czerwca 1979 roku. Symfonia Varsovia zaprasza na nowe otwarcie. O festiwalu inaugurującym działalność orkiestry w nowej siedzibie przy ulicy Grochowskiej mówi Łukasz Strusiński.
3: Na inaugurację zaplanowaliśmy nieodpłatne koncerty, 4 nieodpłatne koncerty w weekend otwarcia 11-13 września. To wspaniałe wprowadzenie publiczności do świata, który być może jest im nieznany, a może rozpoznany bardzo dobrze. Wtedy na pewno będą mieli ogromną przyjemność i satysfakcję z uczestnictwa w tym koncercie.
2: W ramach całego festiwalu, który potrwa od 11 do 27 września, zaplanowano ponad 100 koncertów i wydarzeń towarzyszących. A dziś przez cały dzień w Warszawie będzie słonecznie i bardzo ciepło. Maksymalnie termometry pokażą w okolicach nawet 32 stopni. Wiatr będzie wiał głównie z kierunku południowo-wschodniego z prędkością 13 km na godzinę.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, czwartkowy poranek, przedostatni dzień lipca.
5: Dzień dobry, a o czym myśli Tomek od samego rana?
4: Czy wiesz, że mamy pełnomocniczkę rządu do spraw promocji marki Polska?
5: Nie wiem, ale chętnie posłucham, to już za chwilę na antenie Radia Plus. Kasia
4: i Tomek.
5: Zapraszamy.

Słuchacie Radia Plus. A ja życzę Wam cudownych, wspaniałych wakacji. Beata Kozidrak. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Co mi panie dasz i bajm w Radiu Plus? Za 20 minut będzie 7.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Premier ogłosił pełnomocniczkę rządu do spraw promocji marki Polska. Złośliwi pewnie powiedział, że marka to była niemiecka. Ale właśnie, Donald Tusk powiedział, że Polska nie dopłaci do tego urzędu ani grosza. A pełnomocniczka pełno rzeczy może. Szczególnie w dziedzinach PR, promocja, marketing, wizerunek i tak dalej. Ja w urzędzie z przyjemnością wypełnię rubryki narodowość, obywatelstwo i marka. Też chcę być jak Marek Sierocki, markowy. A markę Polskę trzeba chronić. Dobrze, że Holandia nie jest już Holand, myloną z Poland, tylko Niderlandami. Jest jeszcze kwestia Monako i Indonezji, które mają polską flagę, tylko że do góry nogami. Trzeba im, pani pełnomocnik, szybko powiedzieć, że wszystko robią na odwrót.
1: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
6: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: Mamo! Kurczy mi się brzuszek z głodu.
9: To ruszamy po kurcze. Do delikatesów Centrum.
10: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
11: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
14: Mamy to, owlewia, tanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
13: Doskonale. Kupujemy.
15: Sposób na Twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje. Z nutą nostalgii. Boney M.

0: Halina Frączkowa i Dancing Queen na antenie Radia Plus. Za 8 minut będzie godzina 7.
1: A dajmy sobie już spokój z tą piłką nożną. Na siatkówkę się przerzućmy. O 13.30 awans do półfinału Ligi Narodów, ale też mamy rocznicę, która nakazuje dzisiaj siatkarzom wygrać.
0: Tak jest. Posłuchajmy.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 30 lipca 1941 roku w Londynie premier rządu RP na uchodźstwie generał Władysław Sikorski podpisał z ambasadorem Związku Sowieckiego Iwanem Majskim układ dotyczący wznowienia stosunków dyplomatycznych, współpracy na rzecz pokonania Niemiec oraz powstania polskiej armii w Sowietach. Dokładnie pół wieku temu, w roku 1976, podczas Igrzysk Olimpijskich w Montrealu, polscy siatkarze zdobyli złoty medal, pokonując w finale zespół Związku Sowieckiego. A pod koniec IV wieku cesarz Honoriusz przeprowadził się z Rzymu do Rawenny i dzięki temu przez 350 lat była ona administracyjnym centrum Italii. To tam w V wieku urzędował także Piotr Chryzolog. Jego imię znaczy to samo co Chryzostom, czyli Złotousty. Był doradcą cesarzowej Galii Placydii i miał porywający dar wymowy. Słuchał go, i to nie tylko w czasie, gdy mówił kazania, cały cesarski dwór. Dlatego papież Benedykt XIII w roku 1729 nadał Piotrowi Chryzologowi tytuł doktora kościoła. I na koniec próbka nauczania, tu o poście. Święty Piotr pisał: duszą modlitwy jest post, a życiem postu miłosierdzie. Kto więc się modli, niech pości, a kto pości, niech spełnia uczynki miłosierdzia. Niech wysłucha proszącego, który chce być słyszany.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Living La Vida Loca to Ricky Martin na antenie Radia Plus, a my z wami w czwartek 30 lipca.
1: To dopiero energetyczna piosenka, ja lubię to.

0: jeżdżą po nich, bo tak jest wygodniej i szybciej. No trzeba troszkę w dół zjechać i później do góry. Potem da radę, da radę.
1: To i... trzeba okna chyba otworzyć i kamizelkę założyć.
0: Nie, woda tu nie sięga. Znaczy sięga tam na dół, ale nie wlewa się
1: na... Na razie nie sięga, ale nie wiadomo.
0: No, jak będzie jakiś tam przypływ, znaczy wyższa woda.
1: Grecy to jest inny stan
0: ale
1: umysłu.
0: Ale nie, chcieliśmy zapytać, czy macie w domu, czy wokół domu jakieś rzeczy, które się zepsuły i tak już zostały i nikomu się nie chce tego naprawiać i tak jest wygodniej i tak.
1: Po ostatnich deszczach u mnie w kącie stoi parasolka, która ma taką trochę urwaną rączkę, ale cała reszta działa.
0: I korzystasz?
1: Nie wiem, na razie stoi w kącie. Aha, zastanawiam się, wyprowadzić to, czy jeszcze się może przyda.
0: Za 2:07 zapraszamy na nasz profil na Facebooku, ale teraz już za chwilę wiadomości w Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Syreny alarmowe w Lubelskiem. Na jednym z pól odkryto krater. Zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Nowy klub parlamentarny już zarejestrowany. Na czele Mateusz Morawiecki. Liga Mistrzów znów nie dla nas. Lech i Górnik odpadły z rozgrywek. Minęła siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Mieszkańców Lublina i okolic obudziły w nocy syreny alarmowe. To po dramatycznych nocnych wydarzeniach za naszą wschodnią granicą. Zaatakowany został Kijów, ale też m.in. Lwów. Ukraińskie władze informują o co najmniej 8 ofiarach. Systemy na Lubelszczyźnie uruchomiono około godziny 3.50. Alarm odwołano 20 minut później. O szczegółach z Lublina Jacek Werner.
2: Z tego co udało się nam ustalić, na jednym z pól w podlubelskiej miejscowości Targowisko ma znajdować się krater. To miejscowość leżąca około 50 km od Lublina. W sieci pojawiły się komentarze o tym, że okolicznych mieszkańców obudził huk. Na miejscu są służby, które zabezpieczają teren, ale nie potwierdzają, co dokładnie się stało. W nocy mieli z okolicy 10 zgłoszeń zaniepokojonych mieszkańców.
3: Jeśli coś mieszkańców słyszą lub zobaczą, no to dzwonią. I dobrze, my zostaliśmy zadysponowani do miejscowości Tarnawa Kolonia. Tam strażacy są jedynie na zabezpieczeniu tego miejsca.
2: Mówi Tomasz Stachyra, rzecznik lubelskiej straży. Teren zabezpiecza 6 zastępów straży pożarnej oraz policja.
1: W nocy operowały polskie myśliwce. Akcja wciąż trwa. Nie ma informacji, by polska przestrzeń powietrzna została naruszona. Teraz najnowszy raport z Ukrainy po ciężkiej nocy. Przypomnijmy, 8 osób zginęło, kilkanaście jest rannych. We Lwowie trwa akcja ratownicza. Rosyjskie pociski zniszczyły 2 bloki mieszkalne.
4: My dobiegli do szkoły.
1: Biegliśmy do schronu w szkole, gdy usłyszeliśmy pierwszy wybuch. Upadliśmy. Nakryłam sobą dziecko. Potem wszystko zaczęło lecieć. Wzięłam dziecko i pobiegliśmy szybko do schronu. Tam usłyszeliśmy drugą eksplozję. W tej piwnicy było bardzo dużo ludzi. Wszyscy byli przestraszeni, spanikowani. Dzieci trzęsły się ze strachu. Mówiła jedna z mieszkanek Lwowa. Eksplozje było też słychać w innych miastach na zachodzie kraju. Formalności dopełnione. Nowy klub w Sejmie zarejestrowany. Na jego czele Mateusz Morawiecki. Od dziś tak zwani rozłamowcy.

0: Z PiS-u będą występowali w Sejmie jako posłowie klubu Rozwój Plus.
1: Będą występowali w czasie obrad Sejmu, zabierali stanowiska, zabierali głos
2: i
1: głosowali jako klub parlamentarny.
0: Mówi poseł Krzysztof Szczucki, a jak dodaje Paweł Jabłoński...
3: Będziemy starali się jeden najważniejszy sygnał do społeczeństwa przekazać. Ten szkodliwy, ogniskujący uwagę opinii publicznej spór, który przez 2 tygodnie się toczył, został wywołany przez część osób z kierownictwa PiS. Dziś ten spór się zakończył. My dzisiaj zaczynamy na powrót pracę i skupienie nad tymi najważniejszymi sprawami.
0: Paweł Jabłoński podkreśla, że zgodnie z regulaminem Sejmu posłowie, którzy dołączą do Rozwoju Plus, automatycznie przestaną reprezentować w Sejmie PiS. Utrudnienia na trasie dojazdu do lotniska Chopina w Warszawie. Rozpoczął się remont ulicy Żwirki i Wigury, a to może oznaczać korki. Największe mogą być na początku sierpnia.
4: W dniach 4-6 sierpnia będzie remont tunelu tu w okolicy lotniska i wtedy spodziewamy się największych utrudnień. Prace są prowadzone przez cały dzień.
0: Mówił Łukasz Rusiniak z Polskich Portów Lotniczych. Władze lotniska Chopina apelują do pasażerów, by wyjechali z domu odpowiednio wcześniej. Cały remont ma potrwać 3 tygodnie.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Polskie drużyny już w lipcu pożegnały się z Ligą Mistrzów. Lech Poznań roztrwonił przewagę z pierwszego meczu z drużyną Orchus. Mistrz Danii wygrał wczoraj 4-1, a później wyeliminował Kolejorza w rzutach karnych.
6: Daliśmy ciała I tyle. Mieliśmy wszystko w swoich rękach, a dzisiaj odpadamy i tyle.
0: Mówił w rozmowie z TVP Sport piłkarz Lecha Filip Jagiełło. A z Ligą Mistrzów żegna się też Górnik. Zespół z Zabrza zremisował z Fenerbahce i nie odrobił jednobramkowej straty z meczu w Stambule.

0: A teraz jeszcze kilka słów o prognozie pogody. Dziś będzie bardzo pogodnie, na niebie sporo promieni słońca, bez opadów deszczu, a maksymalnie termometry w Warszawie pokażą w okolicach nawet 32 stopni. Wiatr przez cały dzień będzie wiał słaby i umiarkowany z kierunku południowo-wschodniego.
1: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
2: 5 już minut po godzinie 7.
3: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimuk.
2: Tomek Waloszczyk.
3: Zapraszamy do 9.
2: A co nas tak cieszy?
3: No nie wiem, może skóra, która za chwilę IRL.
2: Skóra jest w porządku. Gładziutka.
3: No i wreszcie czwartek, więc do tego weekendu coraz bliżej.
2: Mamma mia.

0: 13 minut po godzinie 7 i załoga samolotu linii Austrian Airlines weszła do samolotu po całej nocy, no bo trzeba rano zrobić rozruch, nowe kursy, nowe rejsy i patrzą, a tam facet śpi w fotelu.
1: Jak to facet śpi w fotelu, nie wyprosili go?
0: No właśnie, nie. A to nawet nie o to chodzi, że go nie wyprosili, bo ja też na początku myślałem, że on
1: został.
0: Zdrzemnął się, został i nie wyszedł na czas.
1: Aha.
0: Okazuje się, bo przejrzano monitoring. Ja nie wiem, no wydawało mi się, że lotniska to są najbezpieczniejsze miejsca, że są mocno pilnowane, a ten się krzątał w nocy po lotnisku, skorzystał z dwóch nieczynnych barów, w jednym zrobił sobie kawę, w drugiej wziął kanapkę, a później skoczył przez płot i poszedł do samolotu.
1: Czekaj, ale żeby się to przespać. Było gdzieś w Afryce?
0: Nie, w Koszycach, no.
1: Koszycach?
0: Koszyce. To Słowacja jest, tak?
1: No, no jakoś tak.
0: No tam jak był rozwód Czech i Słowacja, to ten Koszyce. Słowacja, tak, Koszyce. Mm-hmm. No i okazało się, że można i tak spędzić noc, jak się nie ma gdzie podziać.
1: Ja myślę, że ochrona będzie miała teraz z czego się tłumaczyć.
0: O, to na pewno.
1: Zdecydowanie. I bramki, i to wszystko, nic nie zapiszało. Ludzie, dajcie spokój. 14 minut po 7. Poranny program Radia Plus. To rano wstaje, a my, przypominam, cały czas wybieramy się do podziemi w Dolnym Śląsku. Na Dolnym Śląsku jest specjalny konkurs na naszej antenie. Można wygrać weekend w Karpaczu.
0: I możemy tylko tak to spuentować.
1: Nie w Karpaczu, w Książu.
0: W Książu. Możemy tak to spuentować, tylko nie spać, zwiedzać.
1: O tak.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
7: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
8: Panie Pascalu, no jakby to...
7: A widziała pani?
8: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
7: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
8: No i z darmową dostawą do sklepu. Aha.
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Halo Warszawo! Nowy salon sprzedaży Archicom otwiera się na Mokotowie, a razem z nim specjalne korzyści dla kupujących mieszkanie. 2 sierpnia poznaj ofertę inwestycji Modern Mokotów i Stacji Wola. Wybierz mieszkanie, skorzystaj z dodatkowego rabatu i aktu notarialnego gratis oraz porozmawiaj o indywidualnych warunkach zakupu. 2 sierpnia, ulica Domaniewska 41A. Ty wybierasz mieszkanie, my dokładamy korzyści. modernmokotów.archicom.pl.
3: Po reklamie.

0: Zelektryzowała mi wiadomość, że w polskich lasach są trufle, tylko trzeba wiedzieć, gdzie szukać i jak je znaleźć.
1: Oglądałem taki film, gdzie Nicolas Cage...
0: Ze świnką.
1: Świnie miał i ona mu te trufle wyczuwała.
0: No, świnki podobno są najlepsze, no ale weź tu znajdź świnię, która będzie chciała pójść z tobą do lasu.
1: Trzeba wyszkolić.
0: A, no właśnie.
1: Ale są takie w lesie, tylko dzik się nazywa.
0: Ale podobno kurkami sypnęło tu i ówdzie i to naprawdę są fajne zbiory, więc...
1: Świnie, kury, pani
0: Więc może warto wybrać się na spacer do lasu, ale proszę uważać, w weekend ma być wyjątkowo gorąco, więc oczywiście cień tam znajdziemy i odrobinę chłodu, ale proszę uważać, żeby nie nabałaganić, znaczy nie rzucać jakiegoś szkła albo czegoś, bo ściółka pewnie sucha.
1: Zagrożenie pożarowe dosyć duże, także uważajmy. Chociaż masz rację, że w taki upał las daje relaks, daje cień, daje trochę chłodu.
0: Dokładnie tak. 25,5 minuty po 7 w Radiu Plus, elektryczne gitary. Co ty tutaj robisz?

0: będzie nada tak jak.
1: O, jak ja bym chciała, żeby czasem gość mnie chociaż raz wysłuchał, a nie trzy razy ze zrozumieniem.
2: No czasem trzeba trzy razy powtórzyć, szczególnie tak, jak się ma dzieci.
1: A potem to... tupnąć jeszcze nogą i to zawsze
2: pomaga. No i zróbcie to. No właśnie, a są rzeczy, których się nie robi, które leżą, które są nienaprawione, ale korzystamy z nich dzisiaj o tych rzeczach na naszym profilu facebookowym. Anita napisała, mam taką jedną rzecz, rączka od radia.
1: Jak to rączka od radia?
2: No nie wiem, no przecież przenośne może. To popsucie dodaje mu uroku.
1: A, że rączka odpadła, ale cała reszta działa.
2: Działa,
1: a jak działa,
2: komu się
1: to
2: nie chce naprawiać. Katarzyna napisała, dzień dobry, u mnie wszystko naprawione na czas, tylko zdrowie się popsuło.
1: A to też się da naprawić.
2: Da się naprawić, a jeżeli czegoś się już nie da naprawić, to oby było tak jak z tym mostem w Grecji. No. Korzystamy, przyzwyczailiśmy się i jakoś tam leci.
1: Do przodu. Za chwilę wiadomości i prognoza pogody.
3: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Jest 7:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Niezidentyfikowany obiekt w polskiej przestrzeni powietrznej, potwierdza wojsko. Wleciał na teren Polski o godzinie 3:40 i poruszał się na zachód. 6 minut później obiekt zniknął z radarów. Prawdopodobnie spadł w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Służby odkryły tam 10-metrowy krater. Przypomnijmy, w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę, w nocy w Lublinie zawyły syreny alarmowe. Do sprawy będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Radia Plus. 3 osoby zginęły, a 4 zostały ranne. Dramatyczny wypadek na Krajowej 24 w miejscowości Kamionna w Wielkopolsce. W nocy zderzyły się tam dwie osobówki. Trasa nadal jest zablokowana. Policjanci kierują ruch na objazdy. Dziś rewanżowe spotkania polskich drużyn w eliminacjach Ligi Konferencji. O 19:30 Raków zagra na wyjeździe z Walettą, a w pierwszym meczu było 3-1 dla drużyny z Częstochowy. Godzinę później początek meczu GKS-u Katowice, który musi odrobić jednobramkową stratę z Żiliną.
2: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na wiadomości z Warszawy. Mieszkańcy 3 dzielnic w Warszawie nie będą mieli ciepłej wody. To w związku z pracami remontowymi na sieci ciepłowniczej na Mokotowie, Ochocie i w Ursusie. Na utrudnienie muszą przygotować się mieszkańcy niemal 400 budynków. Wyłączenie ciepłej wody jest konieczne, bo firma Veolia zajmie się wymianą najbardziej zniszczonych elementów i konserwacją istniejącej infrastruktury. Najbliższe prace rozpoczną się w środę na Mokotowie i będą prowadzone w rejonie ulicy Woronicza 32. Później ciepłownicy będą prowadzili roboty na Ursusie, a na koniec na Ochocie. Szczegółowa lista budynków objętych planowanymi przerwami w dostawie ciepła jest dostępna na stronie Veolii. Warszawski transport publiczny włącza się w obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Sprawne poruszanie pomiędzy miejscami uroczystości ułatwią tramwaje specjalnej linii W oraz autobusy.
3: 1 sierpnia uruchomione zostaną specjalne linie komunikacyjne. Tramwajowa linia W oraz autobusy 912, 922, 970 i 980. O godzinie 17 w symboliczną godzinę W motorniczowie tramwajów i kierowcy autobusów zatrzymają swoje pojazdy na 1 minutę, oddając hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego. Na około minutę stanie także warszawskie metro.
2: Mówiła Marzena Toczek, stary brat z warszawskiego transportu publicznego. Pogoda. Dziś dużo promieni słońca i błękitnego nieba. Maksymalnie termometry w Warszawie pokażą nawet w okolicach 32 stopni. Wiatr będzie wiał słaby z kierunku południowo-wschodniego.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: Połowa za nami czwartku, znaczy porannego czwartku, już 7:34.
5: A druga połowa przed nami. Jest dobrze. Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
4: Tomek Waloszczyk.
5: To teraz będzie słodko.

0: Za 18 minut będzie godzina 8, to poranek z Radiem Plus, która rano wstaje. Przepraszam, ja znowu o tej Odysei.
1: Proszę cię bardzo.
0: Bo bije rekordy, krytycy krytykują. Może zachwytów aż tak wielkich nie ma, ale ludzie walą na ten film, bo to super produkcja. A tymczasem portal na ekranie.pl bardzo mnie rozbawił, bo napisał, film trwa prawie 3 godziny. Mhm. W których minutach można iść do toalety? No, na przykład około 27 minut. Ojej, to już chyba ktoś na reklamach wypił całą kolę, no. Jak już około 27 minuty chce iść. Odyseusz opowiada o spokojnym rejsie i szybkim powrocie do domu. To moment, w którym akcja na chwilę zwalnia. Później dopiero około 1 godziny. Aha. Bo zaczyna się zastanawiać, czy nie rozgniewał Posejdona. I tam też tak trochę dołu jest w tym filmie, więc na chwilę. Później godzina 45, później 2 godziny 10 minut. Aha. O, tu na 3-minutową przerwę można sobie pozwolić.
1: A to trochę mało jest.
0: Ale trzeba szybko wrócić, bo zaraz zaczynają się wydarzenia prowadzące do finału. O. No to mało, bo człowiek idzie do toalety, która jest jeszcze tam gdzieś w korytarzu. Później musi umyć ręce po wszystkim.
1: Przecież, no jeszcze
0: i wraca.
1: Powrotem, tak.
0: No, a tu się akcja już zacznie. Ja byłem na takim filmie. Przepraszam, nie sprawdziłem, zapomniałem, jaki to był tytuł, ale bardzo długi był, o tym węgierskim architekcie.
1: A, to ja go oglądałem na 3 razy w telewizji.
0: No, ale w kinie specjalnie przerwę zrobili, tam chyba po 2 godzinach, żeby można było odsapnąć trochę i wrócić na drugą, znów bardzo długą część filmu.
1: W sumie snój był, ale polecam. Ten z tą przerwą.
0: Tak.
1: Dobrze, za chwilę na naszej antenie Krzysztof Krawczyk, bo jesteś ty, będzie
0: ale
1: też snój, Texas
0: snój. A ten
1: Sun.
0: Odyseusz źle się snuł.
1: No właśnie, ale
0: 30 lat.
1: W końcu do domu trafił.
0: No,
1: za chwilę przed 8 jeszcze pytanie przed śniadaniem na naszej antenie.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
10: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
11: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie 2 i jogurt Fantazja przy zakupie 2 3 za 1 grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
13: Media Expert, taniej masz.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
14: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
15: Wiosna, wiosna.

0: Texas i Summer Sun w Radio Plus. Za 5 minut będzie godzina 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: Wracamy do kalendarza. 30 lipca to Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. No, mamy nadzieję, właśnie, że każdy jakiegoś chociaż jednego przyjaciela ma, bo przyjaciel to... A właśnie, to może o to zapytamy dzisiaj. Taka cecha, coś co najbardziej wyróżnia, tak, co sprawia, że ktoś jest właśnie przyjacielem, a nie tam znajomym kolegą.
0: Napiszcie koleżanką. Trudne pytanie.
2: Znajomą.
0: 691-141-141, numer SMS do Radia Plus.
2: Co przyjaciel może wam pomóc, w czym i jak się zachowuje, kim jest w ogóle, napiszcie do nas w krótkich słowach, a do wygrania ręcznik Radia Plus, wakacyjne nagrody cały czas mamy w nadmiarze, ich dużo w szafie.
0: Tak, jeszcze są Pointer Sisters, już teraz I'm So Excited w Radio Plus. My podekscytowani, bo oto czwartek się rozkręca. Za 4 minuty będzie 8:00.

0: Tam do kogoś zadzwoni, do przyjaciela na przykład. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Przyjaźni.
1: No właśnie i o tym również w naszym konkursie. Pytanie przed śniadaniem na antenie Radia Plus. A teraz...
0: Właśnie, to jest chyba osoba, do której zawsze można zadzwonić. O każdej porze.
1: Powinno tak być. A teraz czas na wiadomości i prognozę pogody.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Niezidentyfikowany obiekt w polskiej przestrzeni powietrznej, 10-metrowy krater na Lubelszczyźnie. Mieszkańców regionu obudziły syreny alarmowe, zabrakło jednak alertów RCB. Minęła ósma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Krater na polu w okolicach Tarnawy Kolonii, niedaleko Lublina, powstał najprawdopodobniej w wyniku uderzenia i eksplozji niezidentyfikowanego jak dotąd obiektu. Wcześniej radary odnotowały jego wtargnięcie w polską przestrzeń powietrzną, informuje o poranku Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Szczegóły komunikatu wojska w tej sprawie zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co jeszcze o tym zdarzeniu mówi wojsko?
2: Ten obiekt zauważono na radarach około 3:40. Po kilku chwilach zniknął jednak z ekranów. W miejsce, gdzie na mapie widziano go po raz ostatni, wysłano więc śmigłowiec Mi-24, którego załoga zlokalizowała sporych rozmiarów krater na polu uprawnym w rejonie Tarnawy Kolonii. Ta dziura w ziemi ma średnicę około 10 metrów. Powstała na polu ze zbożem. W kraterze, jak udało mi się ustalić, służby znalazły odłamki obiektu, który spadł i eksplodował w tym miejscu. Teraz pracują tam funkcjonariusze m.in. żandarmerii i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy próbują ustalić, co dokładnie spadło i wybuchło na Lubelszczyźnie.
1: Przypomnijmy, mieszkańców Lubelszczyzny przed godziną czwartą obudziły syreny alarmowe. Zabrakło jednak alertów RCB.
3: Może obudziły pana dzisiaj syreny?
4: Obudziły. Nie wiadomo było, czy to nie był próbny. No, fajnie nie jest.
5: Dzisiaj o czwartej rano była pierwsza, a druga nie pamiętam, 4:10 chyba.
6: Wstałem akurat wcześniej do roboty, ale jest różnica, prawda? Jak się wstaje i masz normalny, a jak jest alarm.
7: Żadnej informacji na telefony. Uważam, że na telefon powinny takie informacje być wysyłane nawet w nocy. Gdzieś z radia się dowiaduje też, dopiero o 6 rano.
1: Na miejscu wybuchu w Podlubelskiej miejscowości Tarnawa Kolonia, przypomnijmy, pracują służby, zabezpieczają teren, ale nie potwierdzają, co dokładnie się wydarzyło. Będą roszady przewiejskiej. PiS uszczupli się o blisko 40 posłów i senatora. Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy zakładają nowy klub parlamentarny Rozwój Plus. Złożyli już wniosek w tej sprawie. To efekt rozłamu w partii. Były szef rządu i jego ludzie mimo ultimatum nie zrezygnowali ze stowarzyszenia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co na to eksperci?
8: Zdaniem politologa UKSW doktora Bartosza Rydlińskiego było jasne, że Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy będą chcieli założyć własny klub.
9: Mateusz Morawiecki, kiedy nie ustępliwy był w stosunku do Jarosława Kaczyńskiego, to było jasne i klarowne, że obrał drogę na polityczną niepodległość.
8: PiS jest podzielone, z obu stron padają mocne słowa, jednak zdaniem eksperta niewykluczone, że wkrótce to

0: Mur wojenny zostanie zakopany, choć najpewniej nie od razu.
1: Wątpię, żeby ten teatr pojednania miał nastąpić w tym roku, no ale nie wykluczono, że przed wyborami do Sejmu.
0: Na razie formalnie były premier i jego stronnicy nie zostali wyrzuceni z partii. Komitet Polityczny PiSu zdecydował, że ich sprawą zajmie się rzecznik dyscyplinarny.
2: To był Michał Skolimowski, dziękujemy.
3: Wiadomości Radia Plus.
2: Powstanie warszawskie, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. Ocalone filmy zostaną udostępnione zwiedzającym. To około 100 minut autentycznych nagrań pokazujących nie tylko walkę, ale przede wszystkim codzienne życie mieszkańców stolicy.
4: To w jaki sposób też wyglądało budowanie barykad, w jaki sposób żyła ludność cywilna. Były filmowane m.in. pogrzeby, śluby, przygotowania do walk.
2: Mówi Szymon Smolnicki-Woźniak z Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy. Efekt prac będzie można zobaczyć pod koniec roku.
5: A dziś w Warszawie i okolicach będzie bardzo ciepło i pogodnie, bez opadów deszczu. Maksymalnie termometry pokażą w okolicach nawet 32 stopni. Wiatr będzie wiał głównie z kierunku południowo-wschodniego z prędkością 13 km na godzinę, a ciśnienie na barometrach wynosi w tej chwili 1020 hektopaskali i będzie nieznacznie rosło.
3: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: Jesteśmy z wami od samego rana i będziemy jeszcze przez godzinę 5 minut po 8.
7: Witajcie, Kasia Kozimor,
6: Tomek Waloszczyk.
7: Zapraszamy. Radio Plus. To teraz Jason Donovan, Sealed with a Kiss, a za chwilę rozstrzygnięcie pytania przed śniadaniem.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Pije Kuba do Jakuba, Jakub do Michała.
2: No, czasem pije mocno.
1: No właśnie.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Jakub z nami.
3: Dzień dobry.
2: Pytaliśmy dzisiaj o przyjaźń, o przyjaciół, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. Napisałeś do nas, że no, przyjaciel to ma jedną taką podstawową cechę. Jaką?
3: No moim zdaniem jest to osoba, która powie nam nie to, co chcemy usłyszeć, ale to, co powinniśmy.
1: To nie jest łatwe czasem, prawda?
3: To prawda. Czasem bywa ciężko, ale no myślę, to jest ważna cecha.
1: Lepiej szczerze prosto w oczy, niż tutaj owijać bawełnę, tak?
3: Dokładnie.
2: Oczywiście mając takie poczucie, że to z dobrego serca, żeby nam pomóc, albo żeby,
1: dokładnie, tak,
2: żebyśmy wiedzieli, co jest nie tak. Masz takiego przyjaciela, przyjaciółkę?
3: Nawet mam dwóch, których serdecznie pozdrawiam.
1: No właśnie, bo są też tacy, którym coś powiemy, a oni się śmiertelnie obrażą i koniec po prostu. I właśnie tak nie należy robić, bo wtedy się nie rozwijamy, tylko zasłaniamy jakimiś tam problemami swoimi. No dobrze,
2: a świetnie. Skoro dwóch, to mam nadzieję, że nie mówią sprzecznych rzeczy.
3: Nie. Raczej są zgodni.
2: Wysyłamy ręcznik, który jest nagrodą w tym tygodniu od Radia Plus i miłego dnia i pozdrów tych przyjaciół od nas też.
3: Dziękuję. A jeśli mogę jeszcze jedną osobę pozdrowić. Byliby to panowie w stolarni, którzy na pewno słuchają codziennie rano Radia Plus. Pan Józef i pan Jan. Serdecznie pozdrawiam.
1: Też jest nam miło, że mamy takich fajnych słuchaczy. Gorąco ich pozdrawiamy. No, za chwilę nawet możemy dla nich Boniem zagrać. Bahama.
2: Dlaczego nie?
1: Dlaczego nie?
2: Miłego dnia.
1: Dziękujemy. Do usłyszenia.
3: Wzajemnie. Do widzenia.
2: Taka jedna koleżanka, pamiętam, mówiła do kolegi, żeby po wizycie u fryzjera, żeby powiedział, co myśli. Naprawdę. No i powiedział biedny, co myśli.
1: I co?
2: No z tydzień się nie odzywała.
1: Aż to dopiero. 13 po 8.
0: Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
0: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Ten słoń naprawdę pływa!
6: Tak, i to lepiej niż ja.
7: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość. Bilet ulgowy tylko 65 zł.
8: Zabierz bliskich. Kup bilet online i zobacz to na żywo.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299 z

0: Polskie w Auchan.
1: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Karkówka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli, cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
3: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
8: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
7: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra. Kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
9: Po reklamie.
10: Radio Plus Warszawa.

0: O kurkach mówiłeś, że w lesie się pojawiły.
1: Pewnie, że tak.
0: To takie sezonowe, że tak powiem, pożywienie. Ostatnio jadłem pluski śląskie z takim sosem kurkowym.
1: No, ponieważ jeszcze kurek nie jadłem w tym roku.
0: Zostało trochę kurek, to ja jeszcze do jajecznicy sobie wczoraj wrzuciłem.
1: Pamiętajcie, nie mrozić, bo będą gorzkie.
0: Aha, dobrze. Dobrze, dobrze.
1: Chyba, że jest jakiś sposób obgotować chyba wcześniej, ale nie pamiętam.
0: To szybko trzeba zrobić, jak się zbierze albo kupić w sklepie.
1: No właśnie.
0: Ale druga rzecz, która teraz jest na czasie, to jagody i jagodzianki. Wyobraź sobie, że w Katowicach można kupić jagodziankę za 130 zł.
1: Kilogram? 10?
0: Nie, to jest jagodzianka, która tak naprawdę jest giga jagodzianką i odpowiada 6 tradycyjnym drożdżówkom. I tak drogo, i tak, ale to 6, taka giga. Kupisz jedną dla całej rodziny.
1: No i tak każdy usiądzie i się umorusa cała rodzina.
0: A jakąś imprezę większą, taka giga jagodzianka za 130 zł.
1: No dobrze, wiesz, może się opłaca.
0: No może tak.
1: Tych jagód więcej.
0: Bo gdyby tak na jedną przełożyć, to chyba najdroższe są tej pani, co w telewizji tam chodzi.
1: A, to droga pani z telewizji. Słuchaj.
0: Ona też takie, się ceni.
1: Ale są takie miejsca, że ludzie wiedzą, że tam warto zapłacić, no i od czasu do czasu można sobie pozwolić.
0: Nie, ja wydaje mi się, że ona jest po prostu na tyle taką elegancką babką,
1: chciałem
0: że
1: powiedzieć,
0: ona jak pójdzie do lasu i się schyla po te jagody, to się ceni.
1: A ceni się, ceni. Jagody same są drogie, bo przecież zrobić drożdżówkę w domu, to naprawdę, jagodziankę w domu, to naprawdę nie trzeba jakiegoś super robota i nie wiadomo czego. No dobra, to co?
0: Smacznego,
1: weekend można się wybrać na jakąś jagodziankę, albo na jagody, albo samemu zrobić coś wyjątkowo pysznego. Budka Suflera już teraz, ratujmy co się da na antenie Radia Plus.

0: Rzeczy, które się zepsuły, ale których nie naprawiamy, bo już się przyzwyczailiśmy, to na naszym profilu facebookowym Jacek napisał: u mnie radio w jednym samochodzie, żeby grało, trzeba pykać w przycisk parę razy, żeby zagrało. Oczywiście Radio Plus.
1: No dobrze, ważne, że...
0: Domyślam się, samochód odpala za pierwszym razem, ale radio to trzeba popykać.
1: Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, w skrócie prognoza pogody. Nic nie pykamy, wszystko działa.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
8: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
9: Volkswagen. Po reklamie.
10: Radio.

0: Jest w pół do dziewiątej, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, informuje premier. Niezwykle ciężka noc dla naszej obrony, napisał z kolei w mediach społecznościowych szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. I dodał, że trwa wyjaśnianie, jaki rodzaj obiektu upadł w okolicach miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Na polu odkryto tam 10-metrowy krater i fragmenty nieznanego obiektu. To najprawdopodobniej ten sam obiekt, który o 3:40 wleciał w polską przestrzeń powietrzną. Przypomnijmy, z powodu nocnych rosyjskich ataków na Ukrainę, mieszkańców Lubelszczyzny obudziły dziś syreny alarmowe. Zatrzymani pseudokibice ze Śląska. 6 mężczyzn usłyszało zarzuty związane z przestępstwami narkotykowymi. Policjanci zabezpieczyli mienie warte około 1 000 000 zł. Wszyscy mają policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Niemal cała Polska w ostrzeżeniach przed upałami. IMGW wydało alerty 3. najwyższego stopnia. Obowiązują na południowym zachodzie kraju. Tam na termometrach będzie dziś nawet 36 stopni. Tak gorące mają być też najbliższe dni.
1: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na wiadomości z Warszawy. Trwają prace na ulicy Okrzei. Po zakończeniu przebudowy będzie tam nowa nawierzchnia, droga dla rowerów, więcej małej architektury oraz zieleni. Drogowcy informują, że od dziś pomiędzy Wybrzeżem Szczecińskim a Krowią kierowcy pojadą bliżej Portu Praskiego, a ulica Panieńska straci połączenie z Okrzei. Objazd poprowadzono ulicą Kłopotowskiego do Wybrzeża Szczecińskiego, a także Okrzei. Planowanie wakacji bywa wyzwaniem, zwłaszcza w dużych rodzinach. To nie tylko logistyka, ale też kwestia finansowa. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi Związek Dużych Rodzin.
2: Już sam wyjazd na wakacje jest ogromną ulgą w przypadku posiadaczy karty, bo PKP Intercity oferuje nam ogromne zniżki. Mamy bezpłatny wstęp do parków narodowych, ogromne ulgi w różnego rodzaju atrakcjach, popugarniach.
1: Mówi Corina Bulenda ze Związku Dużych Rodzin. Liczba rodzin objętych kartą dużej rodziny to już niemal 2 miliony, co przekłada się na 5 milionów indywidualnych kart. To będzie nie lada gratka dla małych dzieci. Przed nami kolejne spotkanie organizowane w ramach cyklu bezpłatnych rodzinnych spotkań w warszawskich parkach. Tym razem warszawskie kocykowanie odbędzie się w parku na Picassa w niedzielę 2 sierpnia i potrwa od godziny 10 do 15. Na najmłodszych oraz ich opiekunów czekają interaktywne spektakle, kreatywne warsztaty, rodzinne aktywności edukacyjne, a wszystko to w piknikowej atmosferze wśród zieleni. 31 stopni. To maksymalna temperatura, jaką na dziś zapowiadają synoptycy w Warszawie. Przez cały dzień będzie pogodnie, z dużą dawką promieni słońca i bez opadów deszczu.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: To już przedostatni dzień lipca i przedostatni dzień pracy, jeżeli ktoś weekend ma wolny.
5: Może też być przedostatni dzień wakacji, więc ty się nie rozpędzaj.
4: Jak ktoś wraca z wakacji.
5: No właśnie. Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
4: Tomek Woloszczyk, albo przedostatni dzień przed wyjazdem.
5: Może też tak być. Simon & Garfunkel teraz, tak. El Condor Pasa.

0: No i są te wakacje, półmetek mamy. No i powiatowa stacja sanitarna epidemiologiczna w Katowicach wydała ostrzeżenie.
1: Przed zapiekankami czy goframi?
0: Też myślałem, że bardziej w tę stronę pójdą, ale no, nie, w ogóle nie, żadna gastronomia, słuchaj.
2: A co?
0: Pięć rzeczy, których lepiej nie publikować w sieci w czasie urlopu.
1: Sanepid?
0: No właśnie, też no, się dobra. Dziwię, ale nie, bo to jest taki cykl chyba, chrońmy zdrowie z myślą o przyszłości.
1: Dobra, czego nie publikować
0: Letnia
1: w sieci?
0: Letnia Akademia Sanepidu.
1: No.
0: No i między innymi...
1: Spójrzcie las, no.
0: Czekaj, czego? Tutaj, o właśnie. Informacje, że właśnie wyjechałeś. Że halo, halo, wyjeżdżam.
1: No jak bo... ja lubię się... Znaczy, ja się lubię chwalić, ale lubię też, jak znajomi wyjeżdżają. To nie to, że ja im zazdroszczę, ja po prostu się cieszę, że oni mi pokazują,
0: nie,
1: gdzie
0: ja
1: są.
0: Ja robię inaczej. Jak się chwalę, to znaczy, że ktoś został z kotami i wszystko jest zabezpieczone. Dobrze. Dokładnej lokalizacji, czyli nie piszemy, gdzie jesteśmy.
1: Dlaczego?
0: No właśnie.
1: No właśnie tam chciałem, że tu jestem.
0: No właśnie.
1: Jest wieża Eiffla, to wiadomo, że pod wieżą Eiffla.
0: W rzeczywistym nie. Jak wrócisz, to możesz napisać, że byłeś.
1: Dobra, no.
0: Tu byłem, Tony Halik.
1: No.
0: Zdjęć biletów i kart pokładowych. No to wiadomo, że nie robimy zdjęć takich rzeczy, no przecież tam są dane, a poza tym ktoś mógłby na ten bilet...
1: Ale no, jakie dane? No ktoś na moim fotelu siądzie?
0: Ale kto będzie karty pokładowe w sieci publikował? Nie znam takich wariatów. No dobrze, zdjęć dokumentów lub kluczy.
1: No to ja
0: no
1: wiem.
0: No to przecież
1: no,
0: wszyscy
1: to
0: wiedzą.
1: Oczywistość
0: no,
1: jest, no.
0: Informacje o kosztownościach. Czyli nie mamy się nie chwalić, że mamy jakiś fajny sprzęt albo biżuterię.
1: Mm-hmm.
0: Bo niepożądaną uwagę możemy przyciągnąć.
1: Rozumiem.
0: Nie no, ogólnie rzecz biorąc, człowiek to nie powinien jak choinka. Poza tym znam takich ludzi, którzy jeżdżą po świecie, robią dużo zdjęć i oni mają takie aparaty nieciekawie wyglądające, jak złom normalnie, ale oni tak specjalnie, wiesz, tam sobie coś nakleją tutaj, żeby to wyglądało na takie, jak na naszym Facebooku dzisiaj, że się zużyło i zepsuło.
1: A poza tym dzisiaj już telefony mają takie aparaty, że to nie trzeba mieć nie wiem, do jakiego sprzętu.
0: Dokładnie.
1: Wstrykasz
0: tak.
1: I już masz super zdjęcie.
0: Cały świat w kieszeni. Mm-hmm. Tylko nie zaglądajmy tam za często, bo w końcu po to się na wakacje jedzie, żeby trochę odpocząć, a nie tylko selfiaczki
1: o, ja
0: i selfiaczki.
1: Mam, o, właśnie, zróbmy sobie wakacje też od mediów społecznościowych.
0: O.
1: A jak wrócimy, to się pochwalimy.
0: Tak jest.
1: O, i możemy zaprosić kogoś na kawę do siebie. Dzisiaj dzień przyjaźni jest i dopiero pokazać zdjęcia bezpośrednio.
0: I wtedy jest po ludzku, tak no. Jakoś. Gloria Gaynor za chwilę, I Will Survive. Będzie też Sissy Catch, I Can Lose My Heart Tonight.
1: Myślę, to do tego sanepidu się nadajemy.
3: Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Halo Warszawo! Nowy salon sprzedaży Archicom otwiera się na Mokotowie, a razem z nim specjalne korzyści dla kupujących mieszkanie. 2 sierpnia poznaj ofertę inwestycji Modern Mokotów i stacji Wola. Wybierz mieszkanie, skorzystaj z dodatkowego rabatu i aktu notarialnego gratis oraz porozmawiaj o indywidualnych warunkach zakupu. 2 sierpnia, ulica Domaniewska 41A. Ty wybierasz mieszkanie, my dokładamy korzyści. modernmokotów.archicom.pl.
8: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
9: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
10: No i co się tak młody zawiesiłeś?
11: A, bo klient ma 2 łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
10: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
11: No ale
10: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: No i wiesz, nacięłam sobie trochę tego melona z arbuzem i co, coś tam powrzucałam jeszcze i schłodziłam dobrze w lodówce. A, jeszcze imbir i miód. Nie, miodu nie było, mięta.
1: To napój miał powstać, tak?
0: Nie, no taka lekko orzeźwiająca sałatka, bo upały mają iść, więc musimy I will survive, przetrwać.
1: To poproszę o przepis. Wyślij mi tam. Ja sobie też ponacinam.
0: Bierzesz, co masz i...
1: Nie, co to za przepis, słodzić. Bierzesz, co masz. Ja sobie sam zrobię.
0: Dobra, powiem
1: kabanoska,
0: ci, tam zajrzeć
1: ser
0: do michy.
1: Pleśniowy.
0: No. O, to też jest dobry pomysł. Ale
1: a nie na upał.
0: No właśnie. No. Ale ser pleśniowy z owocami, takimi właśnie, to się świetnie...
1: Żurawinka.
0: Dobra, co my o jedzeniu będziemy mówić, jak tu przecież czas mówić do usłyszenia. Wracamy jutro po godzinie 6:00. Po nocy wyspani, w nocy ma być 22 stopnie, więc będzie rzeź.
1: A za chwilę Agnieszka Morawska. Do usłyszenia.
2: Zrozumiałem, po co żyję. Wiem, że czujesz to.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus.

0: teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Modern Talking.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Polska przestrzeń powietrzna została naruszona. Premier w drodze na Lubelszczyznę. Niezidentyfikowany obiekt spadł 1,5 kilometra od zabudowań. Krater ma 10 metrów średnicy. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W trakcie rosyjskiego zmasowanego ataku rakietowego na zachodnią Ukrainę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, potwierdza w najnowszym wpisie na portalu X-Premier. Donald Tusk jest w drodze na Lubelszczyznę. Szef rządu poinformował, że powstał specjalny zespół koordynacyjny z udziałem ministra obrony i odpowiednich służb, które od wielu godzin pracują na miejscu zdarzenia i przekazują mu systematycznie informacje o wszystkich jego okolicznościach. Z kolei szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz w swoim wpisie dziękuje służbom, które zabezpieczały polskie niebo. Trwa teraz wyjaśnianie, jaki rodzaj obiektu upadł w okolicach miejscowości Tarnawa Kolonia, dodaje wicepremier. Wiadomo, że niezidentyfikowany obiekt spadł 1,5 kilometra od zabudowań. Jak w tej chwili wygląda miejsce, gdzie spadł podejrzany obiekt, o tym nasz reporter Jacek Werner.
2: Na miejscu znajduje się kilkunastometrowy lej. Teren zabezpiecza wojsko, policja i straż pożarna. Na miejsce skierowano naziemny zespół poszukiwawczo-ratowniczy. Z tego, co udało się ustalić, służby miały tam znaleźć szczątki niezidentyfikowanego obiektu. Na miejscu cały czas trwają działania.
3: Także Wojska Polskiego. Na miejscu jest żandarmeria wojskowa. Trwają prace identyfikacyjne tego obiektu.
2: Mówi Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego. Jak podaje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, o godzinie 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt poruszający się w kierunku zachodnim. W celu jego rozpoznania i przechwycenia w rejon skierowano dyżurny myśliwiec F-16.
1: Syreny zawyły przed godziną 4:00 na większości obszaru województwa lubelskiego, w tym w Lublinie. Alarm odwołano po kilku minutach. 74 rakiety i ponad 280 dronów zaatakowało tej nocy Ukrainę. Głównym kierunkiem uderzenia był Kijów i Lwów. Zginęło co najmniej 8 osób, 6 w Krzywym Rogu, 1 w Kijowie i 1 w obwodzie połtawskim. We Lwowie na razie wiadomo ponad 30 rannych. Trwa akcja ratownicza. Dotychczas spod gruzów udało się wyciągnąć 10 osób. 3 nadal są poszukiwane. Pod gruzami są mój wnuk i zięć. Żyją. Krzyczeli spod gruzów. Teraz przestałam już wnuka słyszeć, ale mam nadzieję, że to tylko przez to, że jest mały i zbyt zmęczony, by krzyczeć. Jest na pewno przestraszone. Dziecko zostało przyciśnięte betonową płytą. Mówi pani Olga, mieszkanka Lwowa. Na miejscu cały czas pracują służby. A to, co wydarzyło się kilka godzin temu na Lubelszczyźnie, zaniepokoiło nie tylko mieszkańców regionu, ale też pozostałych województw. Mieszkańcy Śląska mówią nam wprost.
4: Odbiera poczucie spokoju. To, co się na świecie dzieje, jest tragedią.
5: Mamy świadomość zagrożenia, czy raczej w takim, no tutaj na Śląsku, błogim spokoju sobie funkcjonujemy?
4: No, proszę pana, to przed II wojną światową też było podobnie. Ludzie aż do 1 września żyli raczej w tym przekonaniu, że nic się nie stanie.
5: A wie pan, gdzie ewentualnie, gdyby było takie zagrożenie, gdzie uciekać? W Katowicach?
6: W góry, stamtąd jestem.
7: Przejazd pod rondem też może służyć jako schron.
5: Bo żyjemy w jakich czasach?
6: Ciężkich i niebezpiecznych.
5: Wszystko może się zdarzyć, w pan opinii?
6: Według mnie tak. Wiadomo, co tam odbije Ruską, nie?
1: Z mieszkańcami Śląska rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. To na koniec przypomnijmy jeszcze te najważniejsze informacje z ostatnich minut. Premier potwierdza, polska przestrzeń powietrzna została dziś naruszona. W okolicach miejscowości Tarnawa Kolonia spadł niezidentyfikowany obiekt. Ogromny lej zauważono na polu 1,5 kilometra od zabudowań. Nikt nie został ranny. Na miejscu pracują służby. Na Lubelszczyznę jedzie premier Donald Tusk.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: 9:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Chris Norman i Suzy Quattro Stumbling na początek.

0: Great Pretender i Freddie Mercury w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. Piosenka chociaż z lat 80., z końca lat 80., to brzmi trochę jak lat z 50., a to też dlatego, że w 55. powstała, napisana przez Ricka Rama dla zespołu The Platters. Dolly Parton na przykład też miała swój cover tego utworu, ale właśnie Freddie Mercury zrobił z niego taki przebój, że słuchać go chcemy właśnie w tej wersji, a nie innej. Na zegarze 20 minut po 9, 30 dzień lipca w kalendarzu. Dzień, który może kojarzyć się słodko i o tym za chwilę.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
4: Halo Warszawo! Nowy salon sprzedaży Archicom otwiera się na Mokotowie, a razem z nim specjalne korzyści dla kupujących mieszkanie. 2 sierpnia poznaj ofertę inwestycji Modern Mokotów i Stacji Wola. Wybierz mieszkanie, skorzystaj z dodatkowego rabatu i aktu notarialnego gratis oraz porozmawiaj o indywidualnych warunkach zakupu. 2 sierpnia, ulica Domaniewska 41A. Ty wybierasz mieszkanie, my dokładamy korzyści. modernmokotów.archicom.pl.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
8: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
9: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
10: Kaufland jest fresh.
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
6: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus Warszawa.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: Szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska to idealne miejsce na nadchodzące upały. Można się schować i przyjemnie schodzić, a przy okazji wysłuchać legend, a także też mrocznych historii dotyczących nie tylko tej ostatniej wojny, ale tych wcześniejszych również. Do tego legendy, ale i doświadczenia naukowe. Moc atrakcji, 15 miejsc na szlaku, a przy okazji można raz, że poznać historię, wspaniale spędzić czas, czasami refleksyjnie, ale też zdobyć główną nagrodę zdobywcy Szlaku Tajemniczych Podziemi. Konkurs organizowany przez Dolnośląską Organizację Turystyczną pod naszym patronatem. Do zdobycia, tak jak wspominałam, rower górski w tej nagrodzie głównej, 15 miejsc do odwiedzenia, 15 pieczątek do zebrania. Potem jeszcze trzeba nakręcić film, opisać jakiś szlak, no i zgłosić się do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. A w związku z tym, że ten szlak jest pełen tajemnic i historii niesamowitych, to my przy okazji też zachęcamy do tego, aby odwiedzać miejsca na szlaku, a jedno z nich można odwiedzić, wygrywając na przykład w naszym konkursie. Taki konkurs w konkursie. Szlak tajemniczych podziemi w Dolnego Śląska w Radiu Plus. Do jutra jeszcze, czyli przedostatnia szansa na to, żeby zgłosić się do naszej zabawy. Trwa konkurs i teraz tak, na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę tam kliknąć i napisać, odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chcecie zwiedzić Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska i kogo zabierzecie na weekend do Zamku Książ, do hotelu zamkowego, który jest tuż przy dziedzińcu Zamku Książ. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów i dzisiaj czekacie na telefon od Janka Pasterskiego. Będzie miał do was jeszcze 5 pytań, a w piątek finał.
0: Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus.

0: Fiction Factory i Heaven w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. 16-15 minut prawie do 10. Wspominałam o tym, że dziś dzień, który może kojarzyć nam się bardzo słodko. Między innymi dzień przyjaźni, ale w przyjaźni bywa różnie. Słodko jest nie zawsze, a nawet często jest zupełnie inaczej. Natomiast jeśli chodzi o drugie nietypowe święto, to święto kulinarne, które kojarzy się z pewną miejscowością na Lubelszczyźnie. I po 10 będę nie tylko o tę miejscowość pytać, ale także o to, z czym ona się kojarzy. Trochę tajemniczo. Na zegarze, tak jak wspominałam, 15 minut do 10 i do 10 jeszcze między innymi Toto Cotugno i L'Italiano.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
4: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
3: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
4: No i tanio.
3: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Po reklamie.

0: Train to Nowhere i Bad Boys Blue w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, a dziewiąta powoli pociągiem nam odjeżdża do 10:03 minuty. Za chwilę wiadomości, w studiu pojawi się Mikołaj Gronet.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Premier jedzie do Lublina po eksplozji na polu w miejscowości Tarnawa Kolonia. Na Lubelszczyźnie zawyły syreny, nie było jednak informacji o tym, co się dzieje. Powiemy też o tragicznym wypadku w Wielkopolsce, nie żyją 3 osoby. Minęła 10:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Premier jest w drodze na Lubelszczyznę w związku z nocnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Donald Tusk zwołał zespół koordynacyjny z udziałem ministra obrony narodowej. Spotkanie rozpocznie się za kwadrans w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Jest też ukraiński głos po tym, jak w miejscowości Tarnawa Kolonia doszło do eksplozji. W nocy rosyjska rakieta manewrująca CH-101 przekroczyła granicę Polski w ramach masowego uderzenia Rosji na Ukrainę, naruszając przestrzeń powietrzną NATO. To kolejna wyraźna demonstracja, że wzmocnienie obrony przeciwlotniczej Ukrainy jest teraz pilne i stanowi gwarancję ochrony całej euroatlantyckiej społeczności. Tak napisał szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sybicha. Służby cały czas zabezpieczają okolice eksplozji w powiecie biłgorajskim. Przed 4:00 nad ranem polskie siły powietrzne wykryły niezidentyfikowany obiekt. Miał go przechwycić myśliwiec F-16, ale zniknął z radarów.
2: Dziś nad ranem otrzymaliśmy zgłoszenie, że słychać było potężny huk. Na miejsce dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju wysłał policyjne patrole. Policjanci pomiędzy miejscowością Tarnawa Kolonia a miejscowością Tokary na polu w odległości około 2 kilometrów od zabudowań ujawnili lej oraz porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu. Teren został zabezpieczony przez policjantów.
1: Mówił Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji. O tym zdarzeniu powiadomiono żandarmerię wojskową, ABW, SKW i prokuraturę okręgową w Lublinie. Na miejscu pracują policyjni kontrterroryści. Po tym jak rakieta wleciała do Polski na Lubelszczyźnie, przez 11 minut wyły syreny. System zadziałał, ocenia w rozmowie z nami rzeczniczka MSWiA. Karolina Gołecka.
3: Otrzymaliśmy zgodnie z procedurą z Centrum Operacji Powietrznych informacje o potencjalnym zagrożeniu z powietrza i tutaj zgodnie z procedurami wojewoda i samorząd podjął decyzję o uruchomieniu sygnałów alarmowych. Te zostały włączone około godziny 3:50 w województwie lubelskim.
1: Pojawiły się jednak wątpliwości i pytania, dlaczego mieszkańcy nie dostali informacji o tym, co dokładnie się dzieje. Alert RCB był przygotowany, ale nie został wysłany ze względu na odwołanie zagrożenia, dodaje Karolina Gałecka.
3: To zagrożenie, zgodnie z informacją przekazaną od wojska, trwało około 10-11 minut, dlatego niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi procedurami, podjęto decyzję o uruchomieniu sygnałów alarmowych. Również informacja była przesłana do wszystkich mediów, do Polskiej Agencji Prasowej z taką informacją o potencjalnym zagrożeniu.
1: Mieszkańcy Lublina przyznają, że syreny ich obudziły, ale brak informacji spowodował dezorientację.
4: Ja i tak alert RCB dałem do spamu, także i tak bym się nie dowiedział.
5: Powiem szczerze, że tak, ale to był taki chyba niespodziewany alarm, dlatego jeszcze chyba nie zdążyły SMS-y dotrzeć. No, oby więcej się nie wydarzyły takie budzenia nocne.
1: Przypomnijmy, na jednym z pól w podlubelskiej miejscowości Tarnawa Kolonia jest krater po wybuchu, wszystko w czasie zmasowanego ataku powietrznego Rosjan na Ukrainę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec jeszcze tragiczny wypadek w Wielkopolsce. 3 osoby nie żyją, 4 zostały ranne na drodze krajowej numer 24 pomiędzy Pniewami a Skwierzyną. Dziś w nocy na wysokości miejscowości Kamionna zderzyły się 2 osobówki.
6: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Mercedesem 48-letni mieszkaniec Szczecina zjechał na lewy pas ruchu, gdzie doprowadził do zderzenia czołowego z Peugeotem, którym kierował 22-letni mieszkaniec powiatu międzychodzkiego.
1: Mówiła Justyna Rybczyńska z policji w Międzychodzie. 2 pasażerki i kierowca Peugeota zginęli na miejscu. Do szpitala trafiły wszystkie osoby z Mercedesa. Jego kierowca był nietrzeźwy.
0: Radio Plus. Lato z nutą nos.

0: Bolero i Fancy w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, 20 minut po 10 teraz na zegarze. Przenosimy się na Lubelszczyznę, ale nie do powiatu biłgorajskiego, to zostawiamy wiadomościom. Troszeczkę się odrywamy od tego. Przenosimy się do powiatu lubartowskiego, dokładnie do miejscowości Serniki. Oczywiście przenosimy się w wyobraźni. Miejscowość, która niegdyś słynęła ze znakomitych serów i stąd też jej nazwa. I właśnie w miejscowości Serniki, wprawdzie w tym roku już festiwal serników, konkurs serników odbył się już w czerwcu, ale dzisiaj 30 dzień czerwca i właśnie Międzynarodowy Dzień Sernika, więc tego sernika zapewne w Sernikach można spróbować podczas festiwalu, ale my dzisiaj spróbujemy upiec taki najwspanialszy, a może niekoniecznie upiec, a ukręcić, zamrozić, schłodzić, bo pogoda dzisiaj taka, że zdecydowanie przyda się coś na ochłodę.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
9: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie.

Straits w Radio Plus. Na zegarze teraz 25 minut do 11. 30 dzień lipca, Międzynarodowy Dzień Sernika, a ja pytam, nie zapytam o to, czy z rodzynkami, czy bez. Trochę historii, jeśli chodzi o sernik, bo to jeden z najstarszych, nie powiem deserów, ale przysmaków na świecie, ponieważ jeszcze przed naszą erą mieszkańcy Samos na przykład raczyli się takim pikantnym sernikiem obrzędowym. Pojawiał się między innymi na weselach i na uroczystościach religijnych, a w 776 roku przed naszą erą trafił do diety sportowców przygotowujących się do igrzysk. W V wieku przed naszą erą grecki filozof i lekarz Eugenius napisał nawet książkę o sztuce wypieku tego ciasta. Jeśli chodzi o nasz polski sernik, no właśnie, nasz polski sernik to jaki? Bo on zajmuje pierwsze miejsce w rankingach najlepszych ciast serowych na świecie. Pytanie tylko, jaki ten sernik jest polski, bo przecież w Polsce tych serników mamy mnóstwo. I pytam o to, jakie serniki w waszym menu się pojawiają. Dlaczego, skąd, może jakąś historię mają i z czym wam się te serniki kojarzą? 691-141-141, SMS-owy numer dla was. Do oddania mam coś, co przyda się w taką pogodę jak dziś, jeśli wybieracie się na plażę. Ręcznik plażowy od Radia Plus. Voyage, voyage i Desirée teraz.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

Wiały wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Obrzyj się na parę chwil.

0: wiosna, wiosna, a kto ty?
1: Wiosna, wiosna, wiosna, a kto ty?
0: Wiosna, wiosna, wiosna, a kto ty?
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie.
5: Zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność zatok nosa przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Po reklamie.

0: Uptown Girl i Billy Joel w Radiu Plus na koniec 10, 11 za 3 minuty, za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Byliśmy gotowi do zestrzelenia tej rakiety, jeśli kontynuowałaby swój lot, zapewnia polskie wojsko. Premier Donald Tusk zwołał zespół koordynacyjny po eksplozji w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Uczestniczą w nim również szefowie służb i przedstawiciele wojska. Przed 4 rano do Polski leciał niezidentyfikowany obiekt. To najprawdopodobniej rosyjska rakieta. Generał dywizji, pilot Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, powiedział, że w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę wojskowe systemy obronne były gotowe tuż po północy.
1: Nasz myśliwiec F-16 i pilot tego myśliwca znalazł się dokładnie nad momentem, w momencie, w miejscu upadku, kiedy ten pocisk uderzył w ziemię. Gdyby ta rakieta kontynuowała lot, podjęta byłaby decyzja na zestrzelenie tej rakiety.
0: Premier Donald Tusk dodał, że jest w stałym kontakcie z szefami służb, które nadal pracują na miejscu zdarzenia.
2: I pan premier i ja rozmawialiśmy także z prezydentem Nawrockim o tej sytuacji. Jak wiecie, w takich momentach najważniejsza jest pełna koordynacja, współpraca.
0: To była silna eksplozja na polu na Lubelszczyźnie, pozostawiła lej o średnicy 10 metrów. Wybuch było słychać na nagraniu z kamery monitoringu. To nagranie udostępnił portal biłgoraj.com.pl. Według ukraińskiego MSZ-u, które wydało oficjalny komunikat w tej sprawie, w okolicy Tarnawy Kolonie upadła i eksplodowała rosyjska rakieta CH-101. Rosjanie wystrzelili w nocy kilkadziesiąt takich pocisków w stronę terytorium Ukrainy. Wydarzenia na miejscu śledzi nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co się tam teraz dzieje?
3: Ten teren jest teraz bardzo pilnie strzeżony przez służby. Sam lej po uderzeniu i eksplozji wygrodzono w promieniu około 150 metrów. Funkcjonariusze cały czas przeszukują ten właśnie ogrodzony teren, by znaleźć ewentualne pozostałości obiektu, który wybuchł w tym miejscu. Najbliższe domy od pola, na którym doszło do tego upadku obiektu, znajdują się w odległości około 500 metrów. Ich mieszkańcy mówią, że nad ranem obudził ich głośny huk. Byli wtedy zdezorientowani, nie wiedzieli, co się dzieje. Przypomnę, obiekt, który eksplodował w tym miejscu, wleciał w polską przestrzeń powietrzną około 3:40, a 6 minut później zniknął z ekranów radarów. Wojsko natychmiast po jego zauważeniu wysłało myśliwiec F-16 do namierzenia i ewentualnego zestrzelenia go. To zadanie jednak się nie powiodło. Krótko później załoga wysłanego w to miejsce śmigłowca w polu zboża namierzyła lej o średnicy około 10 metrów. Z Tarnawy Kolonii Mateusz Chłystun.
0: Dziękujemy za relację. Na miejscu cały czas pracują też terytorialsi.
4: Na tę chwilę koncentrujemy się na wsparciu prowadzonych działań oraz na zabezpieczeniu rejonu. Jednocześnie pozostajemy w pełnej gotowości do wydzielenia dodatkowych sił i środków, jeśli sytuacja będzie tego wymagała i zostaną postawione kolejne zadania.
0: Mówiła kapitan Marta Gaborek z 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przypomnijmy, w nocy w czasie zmasowanego ataku na Ukrainę do polskiej przestrzeni powietrznej wleciała najprawdopodobniej rosyjska rakieta. Na polu w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie doszło do eksplozji. Przed chwilą prokuratura poinformowała też, że strona ukraińska zaproponowała pomoc w dokładnej identyfikacji szczątków tego obiektu.
5: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
6: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Sweet Harmony i Beloved na początek tej godziny.

0: Ace of Base w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, 19 minut po 11 na zegarze. Międzynarodowy Dzień Sernika dzisiaj, a według legendy ciasto do Polski przywiózł Jan III Sobieski po zwycięstwie w bitwie pod Wiedniem. I stąd też sernik wiedeński. Wcześniej jednak były u nas już znane różnego rodzaju ciasta z dodatkiem twarogu, ale to sernik wiedeński bez spodu zachwycił nas, a mieszkańcy Krakowa na przykład szybko zaadaptowali przepis, tworząc sernik krakowski. Taki z charakterystyczną kratką, ciężki, z rodzynkami lub bez, potężny z mielonego tłustego twarogu. Kaszubi zaś na przykład dodali do sernika tłuczone ziemniaki, dzięki czemu ciasto jest delikatne i wilgotne. A tych serników w Polsce jest mnóstwo, nie ma takiego jednego. Pamiętam, w moim domu piekło się sernik królewski również, czyli taki z czekoladową kruszonką, jakby z ciasta tego samego na górze i na dole, z kakao. Był też sernik z rosą, był sernik z brzoskwinami u cioci na imieninach. Było tych serników mnóstwo. A ostatnio w Polsce prym wiedzie sernik baskijski, czyli z kraju Basków z północnej Hiszpanii. Taki, który jest bardzo mocno przypalony na zewnątrz, a w środku płynący, tłusty, aksamitny. A pytam dziś o wasze ulubione serniki i dlaczego to właśnie te. Być może kojarzy się z tymi sernikiem konkretnym wam jakaś historia. No i przecież jeszcze serniki na zimno. W taką pogodę jak dzisiaj. 691-141-141 SMS-owy numer dla was. Na wiadomości czekam jeszcze około 5 minut, a później dzwonię. A do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz borówki amerykańskie 400 gramów, 7,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
9: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
10: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
13: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Już nie ma dzikich plaż, Irena Santor, Lato z nutą nostalgii w Radiu Plus na zegarze 27 minut do 12. Dzisiaj dzień sernika między innymi. I o ten sernik pytam. Stanisława napisała, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Napisałaś, Stanisławo, tak, że u ciebie od niedawna króluje sernik gotowany o smaku chałubowym, uwielbiany przez wszystkich domowników i niesamowity smak, który poprawia samopoczucie. Opowiadaj o tym serniku gotowanym. Czy to jest na takiej samej zasadzie jak na przykład babka gotowana?
1: Tak. Powiem tak, to się tak stworzyło przez przypadek i to taki mój był wymysł, bo lubimy w domu chałwę. Mm-hmm. Koleżanka któregoś razu przyniosła sernik na spróbowanie, no i powiedziała, że to jest twaróg gotowany. Oczywiście ja ją źle zrozumiałam i wystukałam sobie twaróg gotowany, wyszły mi serniki gotowane. Mm-hmm. Oczywiście u niej w przepisie to chodziło o to, że ona z mleka gotuje i robi ser, tak? I aha, później robi na zimno sernik. Ale że mi wyskoczyły serniki gotowane, więc sobie stwierdziłam, że jak dodam chałwę, nasz ulubiony taką przekąskę, no to stworzę nowy sernik. I oczywiście szukałam różne przepisy, no ale ogólna podstawa to jest do gotowanego twarogu, tak? Czyli gotowany sernik. Mm-hmm. Ja dodaję ulubione swoje produkty, czyli chałwę, na spodzie takim ciasteczkowym z polewą chałwową. I to po prostu wychodzi coś cudownego. Zrobiłam to, no tak gdzieś z 2 lata temu pierwszy raz. Praktycznie 2-3 razy w roku muszę zrobić taki sernik, bo każdy się w domu domaga.
0: A czy dzisiaj z okazji święta sernika taki pojawi się może?
1: Powiem szczerze, że jak się dowiedziałam, że dzisiaj jest dzień sernika, to taka myśl przyszła mi do głowy. Gdyby to tylko nie było tak ciepło.
0: Tak gorąco, no właśnie. Jakby co, to ja się wpraszam, więc chętnie bym takiego sernika spróbowała. Kawa do tego i dzień od razu zaczyna się piękniejszy, prawda?
1: Oczywiście. Powiem tak, jeżeli kiedykolwiek Radio Plus dotrze do Ustki, to tylko dajcie znać, nie ma sprawy. Od razu was częstuję ten sernik.
0: Trzymamy cię za słowo, a dla ciebie mam prezent, który w Ustce na pewno się przyda na plaży, bo to ręcznik plażowy od Radia Plus. A jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena jest twoja.
1: Dziękuję ślicznie. No pozdrawiam oczywiście wszystkich słuchaczy, wszystkich kuracjuszy, wczasowiczów w miejscach, gdzie wypoczywają. No i oczywiście mojego Wiesława.
0: Do tych pozdrowień się dołączam. Wszystkiego dobrego. No i smacznego serniczka. Do usłyszenia.
1: Nawzajem. Do widzenia.
0: Volare i Gypsy Kings teraz w Radio Plus.

0: Bohemian Rhapsody i Queen, lato z nutą nostalgii w Radiu Plus. 15 minut pozostało do 12, a ja przypominam, że to już przedostatni dzień naszej zabawy Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska w Radiu Plus. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę tam kliknąć, napisać, dlaczego chcecie zwiedzić Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska i kogo zabierzecie na weekend do Zamku Książ, do hotelu Zamku Książ, znajdującego się tuż przy dziedzińcu Zamku Książ właśnie. I to jest konkurs w ramach naszego patronatu nad konkursem Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska, zdobywcy Szlaku Tajemniczych Podziemi. Zachęcam do odwiedzenia obu stron internetowych naszej i także Szlaku Tajemniczych Podziemi, żeby trochę się więcej na ten temat dowiedzieć, bo dzisiaj po 14 Janek Pasterski będzie wybierał wśród zgłoszeń, które do nas napłynęły, kogoś, kto będzie na te 5 pytań o szlakach musiał odpowiedzieć, tak lub nie. Szczegóły radioplus.pl.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Halo Warszawo! Nowy salon sprzedaży Archicom otwiera się na Mokotowie, a razem z nim specjalne korzyści dla kupujących mieszkanie. 2 sierpnia poznaj ofertę inwestycji Modern Mokotów i Stacji Wola. Wybierz mieszkanie, skorzystaj z dodatkowego rabatu i aktu notarialnego gratis oraz porozmawiaj o indywidualnych warunkach zakupu. 2 sierpnia, ulica Domaniewska 41A. Ty wybierasz mieszkanie, my dokładamy korzyści. modernmokotów.archicom.pl.
5: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie 2 i jogurt Fantazja przy zakupie 2, trzeci za 1 grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
2: Po reklamie.

0: Dennis i Bananarama na koniec 11, 12 za 3 minuty. Za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta. Ja za dzisiaj dziękuję. Słyszymy się jutro po 9.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Służby wciąż pracują na miejscu. Za chwilę relacja naszego reportera po uderzeniu rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie. Przybywa ofiar na Ukrainie w nocy. Rosjanie przeprowadzili zmasowane ataki. Powiemy też o mężczyźnie z Pleszewa, który chciał podpalić strażaków. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Teren wokół miejsca, w którym uderzyła rosyjska rakieta, ogrodzono w promieniu około 200 metrów, a okoliczne pola przeczesują służby. Tak wygląda sytuacja w Tarnawie Kolonii.

0: placki i liczne radiowozy. Co chwilę podchodzą tu też zaniepokojeni mieszkańcy pobliskich wsi.
1: Ja na wszelki wypadek mam grube mury, 60 cm, aby żaluzje porobić w oknie na tego Putina. Za tymi pojazdami jest pszenica, a dalej jest samochód strażacki i wojskowy. To o tą pszenicę chodzi.
0: Powiedział mi przed chwilą pan Henryk z Tarnawy Kolonii, Mateusz Chłystun.
2: Tymczasem mieszkańcy Lubelszczyzny zastanawiają się, dlaczego w nocy usłyszeli syreny, ale nie dostali alertu RCB z informacją, co dokładnie się stało. Alarm był za krótki, tak tłumaczy się wiceminister cyfryzacji. Dariusz Standerski powiedział, że SMS-y z alertem RCB nie zostały wysłane, ponieważ system nie zdążył ich przetworzyć, zanim alarm odwołano. A aplikacja mObywatel nie ma takiej funkcji.
3: W tym konkretnym przypadku powiadomienie w aplikacji mObywatel nie byłoby na tyle skuteczne, ponieważ ważne jest to, żeby w czasie tego zagrożenia udzielić informacji.
2: Zdaniem Dariusza Standerskiego alerty SMS-owe są skuteczniejsze od tych w aplikacji na smartfonie, bo są niezależne od połączenia z internetem. Jak dodaje, pierwszym etapem informowania mieszkańców w takiej sytuacji są syreny alarmowe.
3: Jeżeli biją w sposób ciągły, to mamy ogłoszenie zagrożenia, a w momencie odwołania zagrożenia, czyli przerywany ten sygnał, to też powinniśmy wszyscy wiedzieć i to też jest dla nas wszystkich nauka, że syreny biją nie tylko na ostrzeżenie, ale również później na odwołanie tego zagrożenia.
2: Premier i szefowie MON oraz MSWiA uczestniczyli w Lublinie w zespole koordynacyjnym z szefami innych służb. Teraz premier jest już na miejscu eksplozji w Tarnawie, Kolonii. Tymczasem na Ukrainie wzrosła liczba ofiar po zmasowanym ostrzale Rosjan. Wiadomo o co najmniej 13 osobach, które zginęły w Krzywym Rogu. Cały czas trwa akcja ratunkowa. Jutro w tym mieście będzie dzień żałoby.
4: To budynek, gdzie bardzo dzietna rodzina z 9 człowiek.
2: W tym domu mieszkała duża 9-osobowa rodzina. Tam prawie wszyscy zginęli. W budynku już nie ma. Jeszcze wczoraj dzieci biegały i śmiały się radośnie. Dziś nikogo już nie ma. To straszne. Na początku nie wiedzieliśmy, co się stało. Okazało się, że to zaraz obok nas.
4: Na pewno gdzieś u nas.
2: Akcja ratunkowa trwa także we Lwowie. Tam ranne zostały 34 osoby, a dwie uważa się za zaginione.
5: Wiadomości Radia Plus.
2: Dramatyczne sceny w miejscowości Dobra Nadzieja pod Pleszewem w Wielkopolsce. 62-letni mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu i rzucał w strażaków koktajlami Mołotowa.
6: Mężczyzna wyrzucił z okna w ich kierunku hełm, który się palił, oraz tak zwane koktajle Mołotowa. Z domu wydobywał się dym. Mężczyzna nie chciał opuścić mieszkania. O zdarzeniu zostali powiadomieni policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie, zespół negocjacyjny z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz samodzielny pododdział kontrterrorystyczny Policji z Poznania i z Łodzi.
2: Mówiła Monika Kołaska z Policji w Pleszewie. Funkcjonariusze dopiero po kilku godzinach siłą weszli do mieszkania. Nikomu nic się nie stało, ale mężczyzna odpowie za napaść na funkcjonariusza publicznego.
7: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na wiadomości z Warszawy. Ponad 420 porcji narkotyków ukrytych w plecaku zawieszonym na linie w Studzience. Do tego nietypowego odkrycia doszło przy ulicy Brzeskiej na Pradze Północ. Dilerzy narkotykowi ukrywali w ten sposób marihuanę, amfetaminę, heroinę oraz mefedron. Miejscem ukrycia byli zaskoczeni sami policjanci. Wszystkie niedozwolone substancje trafiły w ich ręce, a dzięki temu nie będą sprzedawane na praskich ulicach. Teraz śledczy próbują ustalić, do kogo należał plecak zawieszony na linie w Studzience z narkotykami. Jesteśmy. Pod takim hasłem od 35 lat pielgrzymują niepełnosprawni i rodziny archidiecezji warszawskiej. O tej wyjątkowej inicjatywie mówi przewodnik pielgrzymki ksiądz Jacek Wiliński.
8: Tak naprawdę osób niepełnosprawnych na wózkach jest bardzo mało, ponieważ większość tych osób niepełnosprawnych są to osoby, które gdzieś jakąś niepełnosprawność umysłową mają. I dla nich tam żadnego to problemu nie ma, a nawet wręcz odwrotnie. Oni tak naprawdę bardzo mocno za tą pielgrzymką tęsknią, ponieważ jest to dla nich jedno wielkie święto.
7: Na pielgrzymkę zapisać można się online do końca lipca oraz stacjonarnie. 4 sierpnia przy ulicy Deotyny 41 przy Sanktuarium Świętego Józefa na Kole. I jeszcze kilka słów o prognozie pogody. Dziś w Warszawie pogodnie, z dużą dawką promieni słońca i błękitnego nieba. Zdaniem synoptyków bez opadów deszczu dziś do końca dnia. W tej chwili na termometrach mamy w okolicach 28 stopni, a maksymalnie temperatura wzrośnie do nawet 33. Jakość powietrza jest bardzo dobra.
5: Radio Plus.
9: Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
10: Marek Sierocki na miejscu, dzień dobry.
11: Jan Pasterski również, witamy serdecznie. Zaczynamy naszą przebojową pocztę. W połowie lat 70.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy w nasz muzyczny kalendarz. 30 lipca 1994 roku zmarł Ryszard Riddle, który na świat przyszedł we wrześniu, dokładnie 7 września 1956 roku. Niestety odszedł dość młodo, bo w wieku zaledwie 37 lat.
2: Dokładnie jeden z najwybitniejszych muzyków w historii polskiej muzyki rockowej. Był muzycznym samoukiem. Nikt nie uczył go śpiewu, a śpiewał naprawdę fantastycznie. Przez lata był frontmanem, liderem zespołu Jam. Pozostawił po sobie niezapomniane piosenki, niezapomniane przeboje. Dziś w Jamie śpiewa jego syn, czyli muzyczne drugie pokolenie. Naprawdę Jam to jeden z najważniejszych zespołów w historii polskiej muzyki rockowej, mający wciąż wielkie grono fanów i wciąż cieszący się powodzeniem. W tym roku ukazała się zupełnie nowa płyta zespołu Jam, gdzie właśnie śpiewa Sebastian, syn niezapomnianego Ryszarda. My wspominamy utwór, który Ryszard nagrał z grupą Jam. To piosenka Whisky.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Take On Me i norweskie trio Aha. Zaglądamy na półkę z naszymi płytami. Czy wyjmiesz krążek z największymi przebojami Gina T?
1: No pewnie, że tak.
0: Dokładnie tak. Gina T to artystka, która święciła triumfy w dyskotekach podczas dekady lat 80. ubiegłego wieku. Jej utwory no, bardzo się podobały, szczególnie w tej części Europy, w Polsce, w Czechosłowacji, w Niemczech. Tam królowały takie piosenki jak chociażby Tokyo by Night. To był utwór, który no, zdobył sporą popularność. W mailach do nas państwo proszą o takie nieco zapomniane utwory z lat 80. ubiegłego wieku. No i w jednym z nich była prośba o to, abyśmy zagrali Gina T i piosenkę Tokyo by Night.
1: Czyli co, do Japonii się przenosimy teraz?
0: O, ja tak tego typu utwory już dziś, bo przypomnę, że od poniedziałku do czwartku na antenie Radia Plus o godzinie 20:00 Lato z nutą nostalgii, czyli przeboje zmiksowane non-stop. Zapraszamy, a już teraz Gina T i Tokyo by Night.

0: No i takie przeboje lubimy, zwłaszcza w wakacje. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy akurat nad morzem i pogoda, jaka piękna się trafiła, takie okienko pogodowe nad polskim morzem złapać, jakie będzie teraz w najbliższych dniach, to jak wygrać los na loterii.
1: To był Krystia Jądebicz, kołysząco wakacyjnie, tytułowa piosenka z jego 8. studyjnego albumu, który ukazał się na wiosnę w roku 86. Fantastyczna płyta, świetne utwory. Nie ukrywam, że kiedy nadchodzą wakacje, to sięgam na półkę z płytami, wyciągam ten album i lubię, bardzo lubię do niego wracać. Niesamowite wrażenie wciąż robi ta płyta, pomimo upływu lat. No to teraz zespół Kombi.
0: Słodkiego, miłego życia, czyli tak mentalnie cały czas na urlopie pozostajemy.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik. Do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
6: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
9: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: był Robert Miles i utwór One and One. Utwór, który Robert Miles przekazał Edycie Górniak. No, po prostu producenci kupili ten utwór z tak zwanego publishingu. No i Edyta Górniak miała określony czas, kiedy mogła nagrać i wykorzystać tę piosenkę i wydać ją przede wszystkim. Zwlekała nie tylko ona, producenci, wytwórnie, i w końcu Robert Miles lekko się zdenerwował i nagrał swoją wersję. No i ten utwór w jego wykonaniu stał się wielkim europejskim hitem i z przyjemnością do niego wciąż wracamy.
1: Podobnie jak z przyjemnością wracamy do artysty, który dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Cudowny, wspaniały, urodził się w Kanadzie, ale swoją karierę muzyczną zrobił w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, a chodzi o Polankę.
0: Na świat przyszedł 30 lipca 1941 roku w Ottawie, tak jak wspominałeś. W Kanadzie jego rodzina pochodzi z Sycylii, z Włoch. No i rzeczywiście ten talent muzyczny został odkryty bardzo, bardzo wcześnie, bo jako jeszcze nastolatek Polanka zaistniał na światowej scenie muzycznej dzięki piosence Diana. To też świetny kompozytor, autor tekstów, między innymi autor tekstu do utworu My Way. I podarował ten tekst specjalnie Frankowi Sinatrze. Kończymy dzisiejsze wydanie naszej przebojowej poczty, zapraszając dziś na godzinę 20:00, lato z nutą nostalgii, czyli przeboje wakacyjne zmiksowane non-stop od 20:00 do 22:00, a teraz już Polanka.
1: Put your head on my shoulder.
0: Dokładnie tak. Do usłyszenia.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
4: Do soboty z kartą Moja Biedronka sześciopaki lodów Cactus Big Patet Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
0: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Canal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na canalplus.pl.
9: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
10: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
9: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
10: No ale
9: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru.
11: Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Polska współpracuje z sojusznikami, mówi premier po tym, jak na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta. F-16 miał polecenie przechwycenia obiektu, zapewnia wojsko. Powiemy też o letniej szkole błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na razie wszystko wskazuje na to, że polską przestrzeń powietrzną naruszył rosyjski pocisk CH-101. Tak mówi premier Donald Tusk. Szef rządu z ministrem obrony i szefem MSWiA są na miejscu, gdzie pocisk uderzył w ziemię w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Byliśmy gotowi do zestrzelenia tej rakiety w przypadku, gdyby kontynuowała swój lot, dodaje Donald Tusk.
2: Zdecydowana większość.

0: rodzajów sił zbrojnych generał Ireneusz Nowak, jeden z myśliwców F-16, dostał polecenie przechwycenia tego obiektu. Był na miejscu, kiedy pocisk uderzył w ziemię.
1: Bombowce rosyjskie wystrzeliły około 20 do 22 rakiet CH-101. Przygotowując się do odparcia tego ataku, parę myśliwców F-16 z 32 bazy lotnictwa taktycznego w Łasku, która znajdowała się w 15-minutowej gotowości do startu, podnieśliśmy również do takiej samej gotowości parę samolotów MiG-29 z bazy w Malborku.
0: Generał Nowak dodał, że w stanie gotowości były również systemy naziemne, m.in. Patrioty.
1: Włącznie z zestawami sojuszniczymi, a więc tym zestawem z Królestwa Niderlandów na Patriotach, który broni nam rejon Rzeszowa.
0: Polskie władze są w kontakcie z europejskimi przywódcami w sprawie naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. W badania chcą też zaangażować się Amerykanie, a pomoc w oględzinach miejsca eksplozji w Tarnawie, Kolonii zaoferowali również Ukraińcy.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Chcą odwołać prezydenta Warszawy. Rozpoczęła się zbiórka podpisów w sprawie referendum.
3: Wymieniamy aż 11 takich merytorycznych, poważnych zarzutów. Grupujemy je w 4 kategorie. Partyjniactwo, mamy bezład. Miasto bez wizji i miasto bez gospodarza.
0: Mówił Maciej Wilk, inicjator stołecznej operacji referendalnej. Organizatorzy zarzucają władzom stolicy m.in. brak kontroli nad miejskimi spółkami czy odpowiedzialność za aferę w Szpitalu Południowym. Aby zwołać referendum, potrzebne są podpisy 10% warszawskich wyborców, to ponad 130 tysięcy osób.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Warsztaty teatralne, muzyczne i dziennikarskie. W Warszawie trwa 6. edycja letniej szkoły błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. O tym, co najbardziej przyciąga zainteresowanych, mówi Paweł Kęska z Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki.
4: To raz tu wejdzie, to nie wychodzi nigdy. Ludzie tu przyjeżdżają, bo czują się... Kiedyś po mszach z ojczyzny wychodzili bez lęku, czuli się wolni. To się nie zmieniło. Oni się czują wolni, czują się przyjęci, nie boją się współczesności, wyzwań, przyszłości, matur, różnych rzeczy.
0: W wydarzeniu bierze udział 45 osób z całej Polski, to uczniowie i nauczyciele ze szkół średnich. Letnia szkoła błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki potrwa do 2 sierpnia.
5: Czas na wiadomości z Warszawy. Kamil Lewera, zapraszam. Do 6 szpitali na Mazowszu weszli agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Działania były prowadzone w związku ze śledztwem dotyczącym łapówek i ustawiania przetargów. Dotychczas 3 osoby usłyszały zarzuty, ale śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Działania prowadzone są przez warszawską delegaturę CBA na polecenie prokuratury okręgowej w Sieradzu. W trakcie przeszukań zabezpieczono dokumentację i nośniki danych, które mogą stanowić teraz materiał dowodowy. Do przyjmowania łapówek miało dochodzić w latach 2020-2021. Śledczy weryfikują też prawidłowość wydatkowania pieniędzy z samorządowego wsparcia przeznaczonego na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego. Dobiega końca modernizacja części kwartału Złota Zgoda. To część prac związanych z nowym centrum Warszawy, mówi rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Maciej Dziubiński.
6: Zachęcam wszystkie osoby, które są mieszkańcami tych kwartałów, żeby składały wniosek o wydanie tak zwanego identyfikatora NC. Słupki będą zabezpieczały obszary przebudowanej ulicy. Te słupki będą się opuszczały automatycznie, na przykład po użyciu specjalnie wydanej karty.
5: Zmiany dotkną także organizacji ruchu. Na zmodernizowane ulice wjadą tylko mieszkańcy i przedsiębiorcy prowadzący przy nich swoją działalność. Pogoda. Dziś dużo promieni słońca i błękitnego nieba. Do końca dnia bez opadów deszczu. Wiatr wieje z kierunku południowo-wschodniego z prędkością 13 km na godzinę. W tej chwili na termometrach mamy w okolicach 28 stopni.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: No i przebojowo zaczynamy tę godzinę prawie 6 minut po 13. Duecik Jennifer Warnes, Bill Medley. Teraz w Radio Plus The Time of My Life. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: o miłości, jak żeby inaczej, najwięcej piosenek jest właśnie o miłości. Tutaj szczęśliwej chyba na to wygląda, Culture Club i Karma Cameron. No, ja myślę, że też ta propozycja, którą dzisiaj dla was mam, również pewnie przypadnie do gustu parom, chociaż no niekoniecznie, ale myślę, że dla zakochanych będzie to coś, ponieważ zabawa Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus trwa w najlepsze. Już po godzinie 14 kolejna osoba będzie miała szansę wzięcia udziału w naszym quizie, w którym będę zadawał 5 pytań właśnie dotyczących Szlaku Tajemniczych Podziemi na Dolnym Śląsku. 3 sekundy na odpowiedź taki quiz. Zobaczymy, ile punktów dzisiaj uda się komuś zdobyć, bo już jutro finał u Agnieszki Murawskiej i jutro właśnie komuś uda się zdobyć weekend i pobyt w Zamku Książ. Takie rzeczy będą się działy. Żeby wejść do zabawy, należy zajrzeć na Radio Plus, na naszą stronę internetową, odpowiedzieć na proste pytanie, dlaczego chcielibyście zwiedzić Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska i kogo właśnie planujecie zabrać ze sobą na weekend do Zamku Książ. Niezależnie od wygrania głównej nagrody, dzisiaj na 100% do kogoś trafi pakiet wejściówek do atrakcji, a te atrakcje to m.in. podziemia Zamku Książ, kopalnia uranu w Kletnie, sztolnie walimskie, słynny kompleks Rize, a także zestaw naszych gadżetów. No, wydaje mi się, że chyba warto spróbować.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od poniedziałku do czwartku w Biedronce. Super okazje. Artykuły szkolne, przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki w promocji 2 plus 2 gratis. Kup podczas jednej transakcji z kartą Moja Biedronka lub aplikacją 4 artykuły objęte promocją, a 2 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 12 produktów. Maksymalnie 6 najtańszych produktów gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji. Drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
6: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
7: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
6: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra, kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
8: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan.
9: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie 2. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

czwartek, popołudnie, końcóweczka lipca, jutro ostatni dzień tego miesiąca i będziemy wchodzili w drugą fazę wakacji sierpniową już od tego weekendu, od tej soboty. Miejmy nadzieję, że trochę mniej deszczową, że ta pogoda nam bardziej nad morzem na przykład dopisze. Ale a propos dzisiejszego dnia, 30 dzień lipca, to mamy Międzynarodowy Dzień Przyjaźni i do tego jeszcze Dzień Sernika, jakoś to się ładnie łączy, taka przyjaźń człowieka i sernika. A? Brzmi może trochę pompatycznie, ale jakże słodko.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
5: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
7: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
6: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
7: No i tanio.
6: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Po reklamie.

0: Come on, Savato Shorts, a w Radiu Plus już o 14:00 wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd, zwrot nadpłaty, aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Ukraiński prokurator pomoże w badaniu pocisku, który spadł na Lubelszczyźnie. Nawoływał do zabijania policjantów, są zarzuty dla mężczyzny z Bydgoszczy. Powiemy też o wyjątkowych zabytkach z kościoła świętej Katarzyny w Wieniawie, niedaleko Radomia. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pomoc z Ukrainy dla polskich śledczych w badaniu pocisku, który spadł na Lubelszczyźnie, pomoże ukraiński prokurator. Jest już w drodze do Tarnawy, Kolonii. Najprawdopodobniej rosyjska rakieta spadła tam w czasie zmasowanego ataku lotnictwa Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Na miejscu teren przeczesują Wojska Obrony Terytorialnej. Jest tam też nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak te działania wyglądają z bliska?
2: Nad polną drogą prowadzącą do miejsca wybuchu unoszą się jeszcze tumany kurzu, które wznieciły wojskowe ciężarówki zmierzające na miejsce. Przywiozły tu żołnierzy WOT-u, którzy będą teraz przeszukiwać łany zboża i rzepaku, tuż obok których nad ranem spadła rosyjska rakieta. Śledczy zabezpieczyli sporo

0: Tymczasem, jak zapewnia premier, polskie władze są w kontakcie z europejskimi przywódcami w sprawie naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Mówi Donald Tusk.
1: Będziemy korzystali z pomocy ich ekspertów, a my będziemy badali właśnie wszystkie elementy reakcji państwa, tak żeby każdego dnia, każdego tygodnia, każdego miesiąca nasze reakcje były doskonalsze. Ta wojna jest pełna niespodzianek i musimy się bardzo szybko uczyć nowych sytuacji. Na razie z meldunków, szczególnie wojskowych, wynika, że wszystko zadziałało tak, jak powinno.
0: A jak dodał minister obrony, w badanie tego, co zdarzyło się na Lubelszczyźnie, chcą zaangażować się też Amerykanie. Na miejscu pracuje teraz około 100 funkcjonariuszy różnych służb.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Nawoływał do zabójstwa policjantów i ich rodzin. Złapano go kilka godzin później. 54-latek z Bydgoszczy usłyszał już zarzuty. O szczegółach Dawid Olszewski.
3: Wpis w internecie wykryli funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Mężczyzna korzystał z konta założonego na fałszywe dane. Został zatrzymany i usłyszał zarzuty.
4: Popełnienie przestępstwa jest to czyn polegający na opublikowaniu wpisu, który zawierał publiczne wezwanie do zabijania funkcjonariuszy policji i członków ich rodzin.
3: Mówi Agnieszka Adamska-Okońska z Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Krótko po opublikowaniu wpisu mężczyzna trafił w ręce funkcjonariuszy.
4: Przeprowadzono przeszukanie, w trakcie którego zabezpieczono 3 telefony komórkowe oraz modem z kartą SIM.
3: 54-latek został objęty policyjnym dozorem.
0: Dodajmy, że był już wcześniej karany za podobne przestępstwo. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Po wielu latach zakończyły się prace konserwatorskie w kościele świętej Katarzyny w Wieniawie, niedaleko Radomia. Odnowiono ołtarz główny, dwa boczne oraz ambonę.
5: Te prace zaczęły się 7-8 lat temu od słynnego poliptyku wieniawskiego. Potem ołtarz główny, który wywołał bardzo, bardzo pozytywne reakcje wiernych, kiedy zobaczyli jego pierwotną kolorystykę, bo był mocno przemalowany.
0: Mówił diecezjalny konserwator zabytków ksiądz Michał Krawczyk. Poliptyk wieniawski w kaplicy świętego Stanisława jest jednym z najcenniejszych zabytków regionu radomskiego oraz wybitnym dziełem sztuki renesansu. Dzieło przedstawia sceny z życia świętego Stanisława i malowidła z Męką Pańską.
6: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na wiadomości z Warszawy. Mieszkańcy trzech dzielnic w Warszawie nie będą mieli ciepłej wody. To w związku z pracami remontowymi na sieci ciepłowniczej na Mokotowie, Ochocie i w Ursusie. Na utrudnienia muszą przygotować się mieszkańcy niemal 400 budynków. Wyłączenie ciepłej wody jest konieczne, bo firma Veolia zajmuje się wymianą najbardziej zniszczonych elementów i konserwacją istniejącej infrastruktury. Najbliższe prace rozpoczną się w środę na Mokotowie i będą prowadzone w rejonie ulicy Woronicza 32. Później ciepłownicy będą prowadzili roboty na Ursusie, a na końcu na Ochocie. Szczegółowa lista budynków objętych planowanymi przerwami w dostawie ciepła jest dostępna na stronie Veolii. Pierwsza pielgrzymka osób niepełnosprawnych i rodzin archidiecezji warszawskiej obchodzi swoje 35-lecie. Z tej okazji powstał film opowiadający historię jej uczestników.
7: Widzimy historię poszczególnych osób, nie tylko osób niepełnosprawnych, ale także tych wolontariuszy, którzy będąc tutaj właśnie na tej pielgrzymce odkryli Pana Boga. Jest naprawdę takie wzruszające też tym bardziej, no, że schodzą z nami więźniowie. I oni też dzięki temu właśnie odkrywają to, jak wiele można dobrego dla człowieka zrobić.
6: Mówi przewodnik pielgrzymki ksiądz Jacek Wieliński. Na tegoroczną edycję pielgrzymki zapisać można się online do końca lipca oraz stacjonarnie 4 sierpnia przy ulicy Deotymy 41 przy sanktuarium świętego Józefa na Kole. A dziś nad Warszawą dużo promieni słońca i błękitnego nieba, do tego bardzo ciepło. Maksymalnie termometry około godziny 16 pokażą w okolicach nawet 33 stopni. Wiatr wieje słaba, miejscami umiarkowany z kierunku południowo-wschodniego.
2: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
8: Weekend w Zamku Książ, tak, to jest możliwe. Dla dwóch osób. Jutro ktoś taką nagrodę dostanie, ale żeby taką nagrodę dostać, to trzeba wejść do naszej zabawy. Radio Plus. W związku z tym więcej szczegółów o tym, co, jak i kiedy, no powiem tylko, że za chwilę, już za moment. Tymczasem w Radio Plus Bryan Adams czaruje swoim cudownym głosem. Heaven

0: George Harrison, Got My Mind Set On You. No, ładnie nam zagrał na kilka minut przed tym, co się za chwilę wydarzy, no bo ja za chwilę będę do kogoś telefonował po to, żeby tej osobie dać szansę wzięcia udziału w naszej zabawie. Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus. Zabawa, nad którą mamy patronat. A do wygrania weekend w Zamku Książ. Brzmi dobrze. Jutro finał, jutro ktoś na pewno taką nagrodę dostanie, ale żeby tak się wydarzyło, trzeba wejść do gry. Do gry wchodzi się bardzo prosto, zaglądając na stronę Radia Plus internetową i tam odpowiadamy na pytanie, dlaczego chcecie zwiedzić szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska i kogo zabralibyście ze sobą właśnie na weekend do Zamku Książ. Jest jeszcze parę minut, a za chwilę będzie, no właśnie, cała gra, która polega na odpowiedzeniu na 5 pytań, 3 sekundy na odpowiedź. Zobaczymy. Tematyka oczywiście dotyczy tajemniczych podziemi Dolnego Śląska. Za chwilę się przekonamy, komu się uda, ile punktów zdobędzie. Ale gwarantowana rzecz to gadżety od Radia Plus, niezależnie od dzisiejszego wyniku, a do tego też pakiet wyjściówek właśnie do atrakcji na szlaku tajemniczych podziemi, czyli mamy tam podziemia Zamku Książ, kopalnie uranu w Kletnie, a także sztolnie walimskie, w ramach których będzie można zwiedzić słynny kompleks Rize. To zapraszamy i za chwilę przekonamy się, jak komuś pójdzie.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
8: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
12: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
13: Weź Ibuprom Zatoki.
12: Ibuprom Zatoki?
13: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
12: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu zawodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Takich jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegających w bóle. Będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierysu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
2: Po reklamie.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: Wszystko się zgadza, na szlak zaglądamy, a zagląda razem z nami Marta, do której się właśnie dodzwoniłem. Marto, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło. Walczysz właśnie za chwilę o główną nagrodę, czyli weekend w Zamku Książ. Jutro będzie finał. Zobaczymy, jak za chwilę pójdzie ci w naszym teście wiedzy dotyczącym właśnie tajemniczych podziemi Dolnego Śląska. Natomiast to, co jest pewne już teraz, to pakiet wejściówek do atrakcji na szlaku tajemniczych podziemi, czyli podziemia Zamku Książ, kopalnia uranu w Kletnie, sztolnie walimskie, kompleks Rize. To wszystko między innymi jest już w tym momencie twoje. Do tego jeszcze zestaw gadżetów od Radia Plus. To już masz na 100%. Zobaczymy, ile punktów uda ci się zdobyć w naszym quizie. Za chwilę będę czytał kolejno 5 różnych pytań. Te pytania mają tylko i wyłącznie odpowiedź w wariancie albo tak, albo nie. 3 sekundy na odpowiedź. Za chwilę odpalimy zegar. Ja teraz testowo zademonstruję ci, jak to brzmi. 3 sekundy, po których nastąpi gong. Wtedy już odpowiedzi uznać nie mogę, a brzmi to tak. No i tutaj już wybrzmiewa ten finalny moment. Jeżeli jesteś gotowa, to za chwilę zaczniemy, ale jeszcze muszę zapytać, dlaczego chciałabyś wybrać się na Dolny Śląsk, no i z kim?
2: Chciałabym wybrać się na Dolny Śląsk do tych kopalni, ponieważ w gruncie rzeczy nie byłam. Nie miałam przyjemności po prostu być na takich atrakcjach. Natomiast dużo chodzę po górach i jak gdyby tutaj jest też uzależnienie od pogody, a w takich kopalniach tego nie mamy, więc jest to takie po prostu coś innego. Chciałabym zabrać męża, żeby pokazać mu po prostu taki inny rodzaj też turystyki, bo po górach chodzimy razem, często wybieramy się razem, więc tutaj mielibyśmy kolejny taki, że tak powiem.
1: Zgadza się, czyli na co dzień na górze, teraz pod ziemią byłaby szansa i ta szansa już się spełni, no bo ten pakiet wejściówek do siebie trafił, a czy trafi również weekend w Zamku Książ, to zaraz zobaczymy. No dobrze, Marto, jeżeli jesteś gotowa, to chyba możemy powoli startować z naszą zabawą, prawda?
2: Bardzo proszę.
1: Pierwsze pytanie brzmi następująco. Czy aby zgłosić się do konkursu zdobywcy szlaku tajemniczych podziemi, trzeba między innymi nagrać film minimum z jednej atrakcji na szlaku?
2: Nie.
1: Trzeba. Niestety tutaj ta odpowiedź brzmi tak, ponieważ trzeba zdobyć 15 pieczątek po jednej z 15 atrakcji. Napisać wycieczkę, nagrać film z minimum jednej atrakcji na szlaku. Jeszcze nic się nie wydarzyło. 4 punkty możliwe do zdobycia. A zatem lecimy dalej. Pytanie drugie brzmi, czy Time Gates, Bramy Czasu w Jeleniej Górze, to atrakcja, w której możemy wysłuchać karkonoskich legend oraz zobaczyć największą w Polsce cewkę Tesli?
2: Tak.
1: Zgadza się, to bardzo dobra odpowiedź. I pierwszy punkt ląduje na twoim koncie, ponieważ właśnie w ofercie jest zarówno trasa historyczna, jak i podziemne centrum nauki. Tam też warto zajrzeć. Pytanie trzecie przed nami. Czy kopalnia Złota Aurelia w Złotoryi swoją nazwę wzięło od habsburskiej księżniczki Aurelii, która wtedy władała Śląskiem i lubowała się w złocie?
2: Tak.
1: Niestety nie. Nie było takiej księżniczki. Nazwa kopalni nawiązuje do łacińskiej nazwy złota aurum oraz nazwy Złotoryi z XIII wieku monos aurum. Okej, pytanie czwarte przed nami. W kopalni świętego Jana w Krobicy wydobywano m.in. kobalt. Czy jego nazwa jest związana ze złym duchem koboldem, który miał kraść górnikom srebro i w zamian podrzucać bezwartościowe wtedy rudy kobaltu?
2: Myślę, że tak.
1: Dobrze. Dobrze, bez stuprocentowego przekonania, ale tak, to jest dobra odpowiedź. Tak. Drugi punkt na twoim
2: legendy są bardzo
1: koncie.
2: Takie w kopalniach, że tak powiem, aktywne. Dużo legend jest dotyczących kopalni, więc...
1: No
2: myślę,
1: tak, więc to warto było zaryzykować. Mamy ten punkt.
2: Tak.
1: Być może za chwilę zdobędziesz ostatni w pytaniu zamykającym nam tę rozgrywkę. Czy twierdzę Srebrna Góra zbudowali Austriacy, by chronić Śląsk przed Prusami?
3: Tak.
1: Niestety nie.
3: Nie.
1: Było to zrobione zupełnie na odwrót, bo ona miała służyć ochronie Śląska zdobytego przez Prusy w 1740 roku. Dwa punkty na twoim koncie. Bardzo ci gratuluję. No i zobaczymy, co się wydarzy dalej. Trzymaj się ciepło. Do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję.
1: Dzięki. No a jutro wielki finał u Agnieszki Murawskiej. Także spokojnie. To jeszcze nie jest koniec.

0: oj. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Kaufland jest!
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
5: No i co, Barbara, co?
4: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
1: Po reklamie.

0: Oj tak, czas nas uczy pogody, niezmiennie tak od lat. Za chwilę o 15:00 Marcin Bartnik i wiadomości Radia Plus. Zapraszamy.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Rosyjska rakieta mogła zboczyć do Polski w wyniku walki radioelektronicznej na Ukrainie. Karambol na Opolszczyźnie, zderzyło się 6 samochodów. Ratownicy krynickiej grupy GOPR ostrzegają przed upałami w górach. Jest 15. Marcin Bartnik. Śledczy, którzy pracują na miejscu upadku rosyjskiej rakiety w polu w okolicach Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie, zabezpieczyli sporych rozmiarów jej fragmenty. Będą też analizować skład ziemi z krateru po wybuchu. Mają ich w tym wesprzeć ukraińscy eksperci, dla których takie działania są codziennością. Te informacje przekazał dziś po południu szef prokuratury okręgowej w Lublinie. Na miejscu eksplozji jest nasz reporter Mateusz Chłyston. Rozmawiałeś z mieszkańcami. Co mówią?
2: Tłumaczą, że nad ranem obudziły ich nisko latające myśliwce.
3: No myślę, że to nic, a później tak niby przysnęła, a to słuchom uderzyło, ale ja nie widziałam tej jasności, bo byłam nakryto, tylko słyszałam ten huk.
4: Pierwszy płomień był, a później dym i skończyło się.
2: Mówili mi pani Janina i jej syn Robert, którzy mieszkają najbliżej miejsca eksplozji. Ich dom od krateru po upadku rakiety oddziela jedynie niewielki pagórek. Moi rozmówcy do tego incydentu podchodzą raczej z dużym spokojem, ale są mieszkańcy, którzy zaczęli się poważnie obawiać.
5: Ja na wszelki wypadek mam grube mury, 60 cm.
2: Mówił mi pan Henryk. Oprócz działań w miejscu wybuchu wciąż trwa też przeczesywanie sąsiednich pól, zmapowanych wcześniej z użyciem drona. Z Tarnawy Kolonii, Mateusz Chłystun.
1: Dziękujemy za relację. Rakieta mogła zboczyć z kursu po zakłóceniu jej systemów nawigacyjnych przez ukraińską walkę radioelektroniczną. Tak ekspert komentuje dla nas wydarzenia na Lubelszczyźnie. Pocisk, który wleciał do Polski i spadł w okolicach Tarnawy Kolonii, to najprawdopodobniej rosyjska rakieta CH-101.
6: On może spokojnie dolecieć do Warszawy, to jedno. Dwa, może krater na wielkość 10-20 metrów. To nie jest największy.

0: Polski. Owszem, mieliśmy wloty tych samych pocisków na terytorium Polski, ale one zawracały. Nigdy nie doszło do upadku i też nie było sytuacji, w której w pełni tracimy je z pola widzenia.
1: CH-101 to rosyjska rakieta manewrująca o zasięgu przekraczającym 4000 km, wykorzystywana do ataków na infrastrukturę krytyczną w Ukrainie. Karambol w Opolskiem. Są ranni i ogromne utrudnienia na krajowej 46 na trasie Pakosławice-Sidzina. Zderzyło się 6 pojazdów.
2: Wstępne ustalenia wskazują, że kierujący ciężarówką najechał na pojazdy, które czekały przed remontowanym odcinkiem drogi. W tym zdarzeniu uczestniczyło 14 osób. 2 osoby zostały przetransportowane do szpitala.
1: Wyjaśniała Janina Kędzierska z policji w Nysie. Trasa jest zablokowana, utrudnienia w Opolskiem mogą potrwać jeszcze 1,5 godziny. Problemy kierowców też w Kujawsko-Pomorskiem. Na drodze krajowej numer 10 w przydatkach Gołaszewskich koło Kowala doszło do zderzenia osobówki i ciężarówki. Jedna osoba została ranna, trasa jest nieprzejezdna i będzie tak przez około 3 godziny.
3: Wiadomości Radia Plus.
1: Uważajmy na wysoką temperaturę podczas górskich wędrówek, ostrzegają ratownicy krynickiej grupy GOPR. W najbliższych dniach w regionie sądeckim temperatura może wynieść nawet 37 stopni. Osoby planujące wyprawy w góry powinny odpowiednio się przygotować.
4: W czasie takich upałów odpowiedni jest ubiór. Zawsze warto mieć czapkę, zawsze warto mieć jakieś okulary przeciwsłoneczne. Jeśli chodzi o nawodnienie, bardzo istotna kwestia. Dużo płynów z elektrolitami najlepiej.
1: Doradzał Grzegorz Sus z krynickiej grupy GOPR. Upały w regionie sądeckim utrzymają się do połowy przyszłego tygodnia. Jeszcze informacja z ostatniej chwili. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację, która zakazuje korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach podstawowych.
5: Czas na wiadomości z Warszawy. Kamil Lewera, zapraszam. Mieszkańcy dzielnicy Ochoty oraz Włochy odetchną z ulgą. Od poniedziałku przywrócony zostanie ruch tramwajowy na torowisku w Alejach Jerozolimskich oraz Grójeckiej. Nie oznacza to jednak końca utrudnień w centrum Warszawy. Tramwaje pojadą po nowych torach od centrum do przystanku Muzeum Narodowe. To dzięki temu, że remont torowisk udało się zakończyć w zaplanowanym terminie. To nie koniec utrudnień, bo od poniedziałku rusza kolejny etap pracy na węźle Femina. Obejmie on wloty południowy Alei Jana Pawła II i wschodni Alei Solidarności. Dla pasażerów oznacza to utrudnienia i objazdy, a szczegóły dostępne są na stronie internetowej WTP Warszawa. To będzie nie lada gratka dla małych dzieci. Przed nami kolejne spotkanie organizowane w ramach cyklu bezpłatnych rodzinnych spotkań w warszawskich parkach. Tym razem warszawskie kocykowanie odbędzie się w parku na Picassa w niedzielę 2 sierpnia i potrwa od godziny 10 do 15. Na najmłodszych oraz ich opiekunów czekają interaktywne spektakle, kreatywne warsztaty, rodzinne aktywności edukacyjne, a wszystko to w piknikowej atmosferze wśród zieleni. Trwają prace na ulicy Okrzei. Po zakończeniu przebudowy będzie tam nowa nawierzchnia, droga dla rowerów, więcej małej architektury oraz zieleni. Drogowcy informują, że od dziś pomiędzy Wybrzeżem Szczecińskim a Krowią kierowcy jeżdżą bliżej Portu Praskiego, a ulica Panieńska straciła połączenie z Okrzei. Objazd poprowadzono ulicą Kłopotowskiego do Wybrzeża Szczecińskiego, a także Okrzei. Czwartkowe popołudnie w Warszawie pogodne, na niebie dużo słońca i bardzo ciepło. W tej chwili na termometrach mamy w okolicach 32 stopni.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: Gorąco, upalnie w naszym pięknym kraju. No ale cóż, przenieśmy się do miejsca, gdzie też jest gorąco, do Włoch. Umberto Tabi teraz w Radio Plus. Ciao Siciliano, dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Daddy Cool, dyskotekowa grupa wszechczasów Bonnie M. Takie brzmienie lubimy na wakacjach, to już w ogóle. No i wakacyjna prywatka z Radiem Plus czwartkowo. Dzisiaj od 20 do 22 Marek Sierocki będzie dla nas miksował. Mało gadania, za to dużo grania. A ponieważ weekend też zbliża się wielkimi krokami, to piątek, ale również sobota, wersja wydłużona. Albo taka standardowa, weekendowa. Do północy. Aż.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
2: Po reklamie.

Piękne greckie rytmy Demis Roussos, Goodbye my love, goodbye, na drogę kwiat mi daj. Takie teksty też się swego czasu pojawiały w przestrzeni publicznej. Teraz ze swoją muzyczną wizytówką Sandra, no i wielki przebój Everlasting Love.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 25 zł. W czwartek 30 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 3 do 5 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit: 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
3: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
1: Po reklamie.

Dzień dobry, Małgorzata Ostrowska. Najserdeczniej i najsłoneczniej pozdrawiam Was z hamaka. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: No, ja bym powiedział, że absolutnie nie szklana, ale słoneczna, wręcz upalna. Piękna pogoda, to też warto z niej korzystać, jak ktoś może, jak ktoś właśnie kończy robotę. Bardzo dziękuję za dzisiaj, Janek Pasterski. Dobrego, słonecznego popołudnia życzę. Jutro, piątkowo, słyszymy się w samo południe.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Tina Turner.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Radio Plus.
2: Rosyjska rakieta, która eksplodowała na Lubelszczyźnie, zawierała materiał wybuchowy w znacznej ilości. Tymczasem premier zapowiada zmiany w alertach RCB. Polscy siatkarze w półfinale Ligi Narodów. Jest 16. Marcin Bartnik. Reakcja państwa będzie badana, a procedury będą udoskonalane. To zapowiedź premiera Donalda Tuska po incydencie z rakietą w Lubelskiem. Nad ranem na pole w Tarnawie Kolonii spadł rosyjski pocisk. W regionie zawyły syreny alarmowe. Mieszkańcy nie dostali jednak alertów RCB.
3: Alarm odwołany, wszystko jest w porządku, ale ludzie słyszeli przed chwilą syreny. Więc SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
2: Wszystko odbyło się zgodnie z procedurami, dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zaznacza jednak, że wnioski zostaną wyciągnięte.
4: Będziemy pracować nad tym, żeby zaktualizować tą procedurę kolejny raz o wnioski z tej akcji. Natomiast nie ma szybszego systemu informowania niż alarm. Natomiast wszystkich państwa zachęcam raz jeszcze do zapoznania się z tą książeczką, z poradnikiem bezpieczeństwa.
2: Niezidentyfikowany obiekt na polskim niebie wykryto o godzinie 3:40 w nocy. Po tym uruchomiono syreny. Alarm trwał kilkanaście minut. Rakieta zawierała materiał wybuchowy w znacznej ilości, informuje śledczy, którzy badają miejsce wybuchu w Tarnawie Kolonii niedaleko Bychawy na Lubelszczyźnie. Wszystko wskazuje na to, że to rosyjski pocisk CH-101. Służby analizują m.in. skład chemiczny ziemi pobranej z około 10-metrowego krateru. Zabezpieczyli też sporo fragmentów rakiety.
5: Są to elementy, które są trudne do zidentyfikowania, bo są to dosyć duże elementy mojego doświadczenia dotychczasowego. Są to dosyć duże elementy gabarytowo inne niż w Osinach. Poczekajmy na to, co powiedzą biegli, bo oni są specjalistami w tym zakresie.
2: Tłumaczy prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz. Polskich śledczych w wyjaśnianiu sprawy będzie wspierał ekspert z Ukrainy.
5: Mam informację taką, że osoba taka była przy kilkudziesięciu czy ponad setce tego typu zdarzeń. To wierzę w to, że jest to fachowiec i na pewno pomoże nam w tym postępowaniu.
2: Materiał dowodowy trafi do biegłych z laboratorium z żandarmerii wojskowej. Na miejsce wysłano około 50 żołnierzy WOT-u. Będą pomagać w przeczesywaniu terenu, który wcześniej został zmapowany dronem. Kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia. W samochodzie były narkotyki. Takie są ustalenia policji po śmiertelnym potrąceniu 9-latka w Kuźnicy Starej w gminie Przystań w województwie śląskim. BMW na łuku drogi zjechało na chodnik i uderzyło wczoraj wieczorem w chłopca, który poruszał się rowerem w pobliżu swojego domu. Dziecko trafiło do szpitala. W nocy zmarło.
6: Badanie alkomatem wykazało, że kierujący oraz pasażerowie byli trzeźwi. Od kierującego i pasażerów pobrano również krew do badań na obecność narkotyków. W pojeździe zostały ujawnione środki odurzające. Wykonane wstępne testy wykazały, że były to narkotyki. Zabezpieczone środki zostaną poddane szczegółowej analizie. Wszystkie osoby podróżujące samochodem zostały zatrzymane.
2: Relacjonowała Joanna Wiącek, głowacz z kłobuckiej policji. Na jutro zaplanowano przesłuchanie kierowcy i jego pasażerów. Śledczy będą już wtedy mieli wyniki badań pod kątem narkotyków.

Dziś w Warszawie przeważa bezchmurne niebo, tak jak zresztą w całym naszym regionie. Zgodnie z prognozami upalne lato powróciło. O tej porze termometry wskazują 32 stopnie i może być jeszcze nieco cieplej. Spacery najlepiej przełożyć na późny wieczór. Jeżeli musimy wyjść z domu, pamiętajmy o nakryciu głowy. Przy takiej pogodzie nawet na chwilę nie można zostawiać dzieci i zwierząt zamkniętych w aucie.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Już po 16, a więc czas na pierwszą część programu Warszawa żyje latem. Mieszkańcy przygotowują się do 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Tradycyjnie w naszym mieście odbędzie się wiele wydarzeń związanych z rocznicą.
2: Tutaj w Parku Wolności przy muzeum będzie organizowane specjalne studio, które pozwoli nam przybliżyć historię Powstania Warszawskiego. Będziemy gościć samych powstańców warszawskich, będziemy gościć ich rodziny z projektu Korzenie Pamięci.
1: Co jeszcze będzie działo się w stolicy 1 sierpnia, usłyszymy już za kilka minut. Trwa lato i to czas, gdy częściej podróżujemy. Nie wszystkie rejony kraju powinny być traktowane jako turystyczne atrakcje. Turyści wschodnią granicę traktują jako plener do zdjęć.
3: Turyści przy granicy z ciekawości łamią przepisy w strefie przygranicznej, bo chcą z bliska zobaczyć granicę polsko-rosyjską albo zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Pas drogi granicznej to nie jest pas na turystyczne wycieczki czy zapoznanie się z tym pasem drogi granicznej.
1: Turyści powinni zwracać szczególną uwagę na tablice informacyjne. Do tego tematu wrócimy już niedługo. Przed 17 usłyszymy także aktualności z Watykanu. Dorota Gut, witam.
0: Warszawa żyje latem.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Dwa dni dzielą nas od 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, jednego z najtragiczniejszych momentów w historii miasta. Z tej okazji w całej stolicy odbywać będą się uroczystości upamiętniające zryw.
2: Już pojutrze Warszawa uczci pamięć o Powstaniu Warszawskim. Na obchody 82. rocznicy jego wybuchu zaprasza Muzeum Powstania Warszawskiego.
3: Anna Kotanowicz, Muzeum Powstania Warszawskiego. Zapraszamy 1 sierpnia do Muzeum Powstania Warszawskiego od godziny 15.30. Tutaj w Parku Wolności przy muzeum będzie organizowane specjalne studio, które pozwoli nam przybliżyć historię Powstania Warszawskiego. Będziemy gościć samych powstańców warszawskich. Będziemy gościć ich rodziny z projektu Korzenie Pamięci. Będziemy wspominać 20 lat koncertów na Placu Piłsudskiego. No i na pewno w wyjątkowy sposób przypomnimy, dlaczego 1 sierpnia.
2: 1 sierpnia to także tradycyjny koncert Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki. Wydarzenie to na stałe wpisało się w kalendarz kulturalny stolicy.
3: To jest wydarzenie, które tak naprawdę przyciąga tłumy. To są nie tylko warszawiacy, to są goście z całej Polski, również obcokrajowcy, którzy specjalnie przyjeżdżają, bo słyszeliśmy też takie historie, że właśnie obcokrajowcy między sobą zapraszają i mówią, że słuchajcie, właśnie 1 sierpnia jest wyjątkowe święto, jest wyjątkowa atmosfera, że warto tego dnia być w Warszawie, a wieczorem właśnie przyjść na Plac Piłsudskiego, żeby wspólnie śpiewać piosenki powstańcze, a ci, którzy nawet nie znają tekstów, to nie muszą się martwić, dlatego że będziemy rozdawać śpiewniki, teksty będą wyświetlane na telebimach, w związku z czym tak naprawdę, jeżeli mamy tylko czas i ochotę, zapraszamy 1 sierpnia na Plac Piłsudskiego.
2: Wydarzenia rocznicowe odbywać będą się także w dzielnicach. Władze Mokotowa zapraszają od rana do Parku Dreszera.
4: Rafał Miastowski, burmistrz dzielnicy Mokotów. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 10 odegraniem hymnu państwowego przez orkiestrę reprezentacyjną policji oraz podniesieniem flagi państwowej na maszt. Po ceremonii uczestnicy przejdą w tradycyjnym marszu Mokotowa, który zakończy się przy obelisku pamięci żołnierzy Armii Krajowej i powstańców Mokotowa przy ulicy Dworkowej. O godzinie 17 oddamy hołd powstańcom w kwaterze Armii Krajowej Baszta na warszawskich Powązkach. Na godzinę 19.30 zapraszam mieszkańców do wzięcia udziału w niezwykłym koncercie Mokotów śpiewa powstańcze piosenki, które odbędzie się u podnóża Kopca Powstania Warszawskiego, gdzie o godzinie 21.00 rozpoczną się uroczystości pod pomnikiem Polski Walczącej.
2: Uroczystości oznaczać będą także zmiany w funkcjonowaniu warszawskiego transportu publicznego. Pierwsze z nich już jutro.
5: Marzena Toczek-Starybrat, kierownik działu marketingu Zarządu Transportu Miejskiego. 31 lipca w piątek w związku z nabożeństwem w Katedrze Polowej Wojska Polskiego oraz uroczystościami pod pomnikiem Powstania Warszawskiego zmienionymi trasami pojadą autobusy 116, 178, 180, 503 i N44 i one będą omijały Plac Krasiński. 1 sierpnia najważniejsza godzina W. O godzinie 17 pojazdy warszawskiego transportu publicznego zatrzymają się na minutę, aby w ten sposób oddać hołd bohaterom stolicy. W tym dniu uruchomione zostaną linie specjalne. Te autobusy mają ułatwić mieszkańcom Warszawy, gościom stolicy, którzy chcieliby wziąć udział w uroczystościach związanych z rocznicą wybuchu powstania, przemieszczanie się po stolicy pomiędzy różnymi punktami programu obchodów.
1: Zapraszamy Państwa do udziału w wydarzeniach i uczczenia pamięci tych, którzy po prostu chcieli być wolni i sobie wolność zawdzięczać. A jeszcze w tej godzinie naszego programu sprawdzimy, dlaczego wschodniej granicy w kraju nie powinniśmy traktować jako atrakcji turystycznej.
0: Warszawa żyje latem.
6: Reklama.
7: Świeży tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
12: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
14: Halo Warszawo! Nowy salon sprzedaży Archicom otwiera się na Mokotowie, a razem z nim specjalne korzyści dla kupujących mieszkanie. 2 sierpnia poznaj ofertę inwestycji Modern Mokotów i stacji Wola. Wybierz mieszkanie, skorzystaj z dodatkowego rabatu i aktu notarialnego gratis oraz porozmawiaj o indywidualnych warunkach zakupu. 2 sierpnia, ulica Domaniewska 41A. Ty wybierasz mieszkanie, my dokładamy korzyści. modernmokotów.archicom.pl.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus Warszawa.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Granica to nie atrakcja turystyczna, ani plener do zdjęć. Przypomina warmińsko-mazurska straż graniczna. Turyści odwiedzający okolice polsko-rosyjskiej granicy muszą uważać, by nie wejść na pasy drogi granicznej. Za złamanie zakazu grozi mandat. Jak rozpoznać miejsce, którego nie wolno przekraczać? O szczegółach Marcin Szydłowski w rozmowie z Mirosławą Aleksandrowicz z warmińsko-mazurskiej straży granicznej.
2: Straż graniczna, zwłaszcza w czasie wakacji, nadal interweniuje. Co właściwie robią turyści przy granicy?
3: Turyści przy granicy z ciekawości łamią przepisy w strefie przygranicznej, bo chcą z bliska zobaczyć granicę polsko-rosyjską albo zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Pas drogi granicznej to nie jest pas na turystyczne wycieczki czy zapoznanie się z tym pasem drogi granicznej. Trzeba uważać na oznaczenia przede wszystkim granicy państwa, jak się znajdziemy blisko granicy, i sprawdzać, co mówią tablice informacyjne.
2: Jak często dochodzi do takich sytuacji?
3: W tym roku warmińsko-mazurski oddział Straży Granicznej ujawnił 35 osób, które weszły na pas drogi granicznej bądź wjechały i złamały te przepisy. Ubiegły rok to 98 osób, a 2024 to 148 osób.
2: Czy możemy podać kilka ostatnich przykładów interwencji?
3: Na pewno ostatni przykład to panowie na kładach, którzy wjechali na pas drogi granicznej, przejeżdżając obok oznaczeń i tablic informacyjnych. Mimo to wjechali na ten pas drogi granicznej, urządzili sobie rajd po pasie drogi granicznej, zostali zatrzymani. No oczywiście tutaj Centrum Nadzoru Perymetrii zadziałało, operatorzy natychmiast zobaczyli, że porusza się pięciu mężczyzn po pasie drogi granicznej kładami, zadzwonili do placówki Straży Granicznej w Grzechotkach, bo to była najbliższa placówka. Funkcjonariusze ruszyli, by zatrzymać sprawców wykroczenia.
2: Co grozi osobom, które zlekceważą zakazy?
3: Za zlekceważenie przepisów w strefie przygranicznej, a zwłaszcza za wejście na pas drogi granicznej, taki turysta może otrzymać mandat do 500 zł. Za fotografowanie strony sąsiedniej również może otrzymać mandat do 500 zł. No i oczywiście do granicy państwa są drogi dojazdowe, na których postawione są znaki B1, czyli zakaz ruchu w obu kierunkach. Nie dotyczy oczywiście to mieszkańców czy służb, natomiast taki turysta, on nie może się poruszać swoim samochodem po tej drodze. Mimo to, widząc te znaki B1, mimo to turyści, widząc oznaczenia granicy państwa, nawet tablice, które mówią o zakazie fotografowania, wjeżdżają, wchodzą na pas drogi granicznej i robią sobie pamiątkowe zdjęcie.
2: Statystyki pokazują, że karani są nie tylko Polacy.
3: Tak, w tym roku na pas drogi granicznej weszło lub wjechało 35 osób, w tym było dwóch Francuzów i dwóch Niemców. Natomiast ubiegły rok i poprzedni, 2024, weszło nam wielu turystów z Niemiec, Francji, Hiszpanii, Anglii, Czech, Holandii. I każdy z nich, czy to Polak, czy turysta zagraniczny, no nie chce być ukarany, ale tłumaczy się tym, że nie wiedział, że są oznaczenia granicy państwa, a my z Centrum Nadzoru z Perymetrii, bo na całej granicy z Rosją są przecież kamery umiejscowione na tych słupach i widzimy, że widzą oznaczenia, bo przy oznaczeniach granicy państwa, nawet przy tablicach, robią sobie pamiątkowe zdjęcia.
2: Czym jest pas drogi granicznej? Gdzie on się znajduje i na jakie znaki i tablice powinni zwracać uwagę turyści?
3: Turyści powinni zwracać uwagę przede wszystkim na tablice informacyjne mówiące o tym, że to jest pas drogi granicznej, wejście zabronione, granica państwa, przekraczanie zabronione, a pas drogi granicznej to nic innego, jak między słupem polskim a rosyjskim znajduje się mały słupek taki betonowy i on jest 2,5 metra od naszego słupa i 2,5 metra do słupa rosyjskiego. I od tego słupa w stronę Polski, w głąb naszego kraju 15 metrów, to jest pas drogi granicznej. Każdy turysta, który zobaczy już ten pas, a przede wszystkim słupy, potężne słupy stojące na granicy państwa z kamerami do obserwacji zarówno w dzień i w nocy, to przypominam państwu, że te słupy stoją w pasie drogi granicznej, więc już proszę tam nie wchodzić, bo można zostać ukarany mandatem w wysokości do 500 zł.
2: Pozornie niewinne zdjęcie przy granicy może stanowić problem z punktu widzenia bezpieczeństwa.
3: Często zdarza się, że turysta mówi, no ale co takiego zrobiłem, tylko zrobiłem sobie na tle strony rosyjskiej, na tle bariery z drutu ostrzowego, zdjęcie pamiątkowe albo selfie. No niestety, no, nie mogą tego robić, dlatego że tak stanowią przepisy. Kiedyś, jak nie było tej bariery z drutu ostrzowego, to często turyści, nie zwracając właśnie uwagi, przekraczali ten monolit, a to już było przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom, podchodzili do słupa rosyjskiego i robili sobie pamiątkowe zdjęcie przy słupie rosyjskim. To nie działa tak, bo gdybyśmy zostali zatrzymani przez Rosjan. Wówczas nie byłoby, przepraszam, pomyliłem się i wracam na stronę polską, bo tylko chciałem sobie zrobić zdjęcie pamiątkowe. Zostalibyśmy zatrzymani, przesłuchiwani, a dopiero oddani na spotkaniu granicznym, które wywoływane jest przez pełnomocników granicznych.
2: Podsumowując, okolice granicy polsko-rosyjskiej to nie miejsce do robienia sobie selfie, to nie fotobudka, jeżeli znajdujemy się w pobliżu granicy. O czym pamiętamy?
3: W pobliżu granicy, jeżeli się znajdujemy, to pamiętamy o tym, żeby zerknąć na tablice informacyjne, żeby nie wchodzić na pas drogi granicznej i nie robić sobie pamiątkowych zdjęć na tle strony sąsiedniej. Natomiast jeżeli chcemy przebywać, nie wiem, zorganizowaną grupą albo nie wiemy, czy możemy się tutaj poruszać, to najlepiej zadzwonić do najbliższej placówki Straży Granicznej i ten komendant czy kierownik zmiany poinformuje, w jakim miejscu możemy przebywać, gdzie możemy się udać, by nie wejść na pas drogi granicznej i nie robić sobie tych pamiątkowych zdjęć.
1: Z Mirosławą Aleksandrowicz z Warmińsko-Mazurskiej Straży Granicznej rozmawiał Marcin Szydłowski. W 2025 roku na pasy drogi granicznej weszło 98 osób. Rok wcześniej było ich 148, a od początku tego roku 35. Jeszcze w tej godzinie na naszej antenie usłyszymy aktualności z Watykanu.
0: Warszawa żyje latem.

0: Reklama.
1: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: One latają wszędzie!
3: I mogą usiąść nawet na tobie.
4: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź. Tu wszystko dzieje się naprawdę.
0: Po reklamie.
5: Radio Plus Warszawa.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Kocham Amerykę za wolność i za to, że przyjęła ludzi z całego świata, wyznał Leon XIV. Zachwyca cię piękno muzyki, idź dalej, a spotkasz Boga, powiedział papież do młodzieży. Rząd w Iraku zapowiada pomoc w powrocie rodzin chrześcijańskich. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, aktualności z Watykanu. Leon XIV ma nadzieję, że wkrótce odwiedzi Stany Zjednoczone, choć termin podróży nie został jeszcze ustalony. W wywiadzie dla NBC oraz amerykańskiej hiszpańskojęzycznej stacji Telemundo papież mówił o swojej amerykańskiej tożsamości, migracji i pokoju budowanym ponad różnicami.
2: Jeśli chodzi o osobistą wizytę, oczywiście, że tak. Jestem wdzięczny mediom, że przekazują wiele przesłań, które chcę kierować do ludzi. Wiem, że w ten sposób może docierać także przesłanie pokoju i miłości oraz wezwanie do wspólnego budowania harmonii.
1: Ojciec Święty dodał, że pochodzi z rodziny imigrantów od strony dziadków. Wśród przodków od strony swojej matki byli zarówno niewolnicy, jak i właściciele niewolników. Pieśń pokoju to spotkanie łączące modlitwę i muzykę zainspirowane duchowością świętego Franciszka z Asyżu. Zostało ono zorganizowane przez Centrum Wyższej Formacji Laudato Si i Fundację Andrei Bocellego. Pieśni wykonywał chór składający się ze 164 młodych ludzi z Ziemi Świętej, Ugandy, Haiti i Włoch. W spotkaniu uczestniczył Ojciec Święty.
3: My dear young friends, as you were singing, did you notice how music drew all of us into an experience of something new?
2: Drodzy młodzi przyjaciele, czy podczas śpiewu zauważyliście, że muzyka wprowadziła nas wszystkich w doświadczenie czegoś nowego, czegoś większego niż to, co ktokolwiek z nas mógłby stworzyć sam? W tym duchu nadal rozwijajcie dary, którymi obdarzył was Bóg i pozwólcie, aby prowadziły was ku Niemu. On jest wszystkim, czego poszukujemy w życiu. Tylko On może ukoić nasze niespokojne serca. Pamiętajcie, że zostaliście stworzeni do rzeczy wielkich i że ten świat nie zdoła zaspokoić waszego pragnienia, sensu i szczęścia.
3: This world is not enough to quench your thirst for meaning and happiness.
1: Spotkanie miało miejsce wczoraj wieczorem w Castel Gandolfo.
0: Wiadomości ze świata.
1: Papieska organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie z zadowoleniem przyjęła zapowiedź irackiego rządu dotyczącą wsparcia powrotu rodzin chrześcijańskich do kraju.
4: Według informacji przekazanych przez pełniącego od maja funkcję premiera Iraku Alego Al-Zaidiego, chrześcijanie mają być w przyszłości między innymi priorytetowo uwzględniani w państwowym programie budownictwa mieszkaniowego. Od dziesięcioleci organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie wspiera chrześcijan w Iraku. Po wypędzeniu ich przez terrorystyczne Państwo Islamskie w 2014 roku organizacja wspólnie z lokalnym kościołem sfinansowała odbudowę zniszczonych domów na równinie Niniwy. Ponadto organizacja wspiera odbudowę domów, rozwija kościelne projekty edukacyjne, finansuje formacje księży oraz programy pomocy duszpasterskiej i społecznej.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Premier dziękuje unijnym przywódcom i NATO za gotowość do pomocy po incydencie z rakietą na Lubelszczyźnie. Tymczasem na Ukrainę spadło ponad 70 pocisków manewrujących oraz 250 dronów. W wieku 87 lat zmarła znana aktorka Iga Cembrzyńska. Jest 17. Marcin Bartnik. Po incydencie z rakietą, która spadła na Lubelszczyźnie, premier dziękuje unijnym przywódcom i NATO za solidarność i gotowość do pomocy. Jednocześnie zaznacza, że pocisk był uzbrojony i eksplodował, pozostawiając 10-metrowy krater. W akcji są śledczy, a kroki dyplomatyczne zapowiada MSZ. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Kiedy można się ich spodziewać?
1: Po ustaleniu szczegółów technicznych incydentu przez powołane do tego służby takie informacje przekazał resort dyplomacji. Przebieg zdarzenia jest analizowany wspólnie z sojusznikami, a wsparcie i chęć pomocy płyną zarówno z Europy, jak i zza oceanu, mówił o tym premier Donald Tusk.
2: Jestem w kontakcie z większością przywódców europejskich. Amerykanie są zainteresowani, żeby uczestniczyć w postępowaniu wyjaśniającym.
1: Temat omówili też ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Strona ukraińska zaproponowała pomoc w dochodzeniu. Rakieta, jak już wiadomo, była uzbrojona i z dużym prawdopodobieństwem była rosyjska. Naruszyła polską przestrzeń powietrzną podczas masowego ataku na cele za naszą wschodnią granicą. Spadła w Tarnawie Kolonii około 50 km od Lublina.
0: Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Tuż za polską granicą we Lwowie nadal trwa akcja ratunkowa po nocnym rosyjskim ostrzale. Spod gruzów zniszczonego 5-piętrowego budynku mieszkalnego wydobyto ciało mężczyzny. Liczba rannych wzrosła do 36. Łącznie zniszczono 2 bloki, uszkodzono 26. Ucierpiały też m.in. szkoła, 2 przedszkola i biblioteka. Mieszkańcy dochodzą do siebie i wspominają tragiczną noc.
3: Pierwsze, to bez paniki. Drużyna u mnie tylko...
0: Po pierwsze, bez paniki. Ja jestem niewidzący, żona też. W pokoju na mnie posypało się szkło, przewróciłem się. Na boso wyskoczyłem z mieszkania, szybko się zebrałem. Żona już też była gotowa, więc wybiegliśmy na zewnątrz.
3: No i my wyskoczyli.
0: Włodymyr Zełenski, komentując zmasowany atak, zaapelował do sojuszników o wsparcie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Tej nocy Rosjanie wystrzelili ponad 70 rakiet i ponad 250 dronów. Medyczny cud na Śląsku. Lekarze z Katowic całkowicie przebudowali serce 2,5-letniemu Mikołajowi. Chłopczyk urodził się ze złożoną wadą i nadciśnieniem płucnym. Aby dziecko mogło przeżyć, 3 miesiące wcześniej przeszło w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka operację połączoną z rekonstrukcją tętnic płucnych. W grę nie wchodziła transplantacja serca. To była ostatnia deska ratunku, mówi dr Grzegorz Zalewski, kardiochirurg.
4: Rekonstrukcja płucna, rekonstrukcja łuku aorty, rekonstrukcja zastawki aortalnej i operacja reverse double switch. No w tej konfiguracji jest to pierwsza operacja na świecie.
5: Hanna Wiśniewska, mama Mikołajka. Wiąz zasinienia rączek, nóżek, ust, jak go kąpaliśmy, naprawdę było dużo tych zasinień. Bardzo dużo się męczył, pocił.
6: Szybko nabrał kolorów.
5: Tak, tak, że taki, my się śmiejemy, że różowiutki. I nie widać po nim naprawdę, że mówię, że pamiątka ta rana tutaj, o, to będzie miał do końca życia.
0: Całkowita przebudowa serca sprawiła, że 2,5-letni Mikołaj dziś może funkcjonować jak zdrowe dziecko.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Zmarła aktorka, piosenkarka i scenarzystka Iga Cembrzyńska w pamięci publiczności najmocniej zapisała się jako muza reżysera Andrzeja Kondratiuka, u którego zagrała najważniejsze role. Współpracowała też z takimi reżyserami jak Wojciech Jerzy Has czy Andrzej Wajda. Iga Cembrzyńska zmarła w wieku 87 lat.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Przy mikrofonie Dorota Guty. Witam. Czas na drugą godzinę dzisiejszego programu Warszawa żyje latem. Przy obecnych upałach spożywamy znacznie więcej napojów. Okazuje się, że warszawiacy nie zawsze oddają do systemu butelki kaucyjne.
2: Jako operator kaucyjny zauważyliśmy dużą potrzebę bliskości systemu kaucyjnego do klienta, do konsumenta końcowego. W związku z tym wraz z firmą Recyklopolska postanowiliśmy rozpocząć organizację publicznych miejsc zbiórki, które mają na celu przybliżenie systemu zbiórki, przybliżenie urządzeń zbierających opakowania kaucyjne bezpośrednio do konsumenta.
1: System kaucyjny może doprowadzić do wzrostu opłat za odbiór odpadów. Jak? To usłyszymy już za kilka minut. Lato to czas żniw, widać to zwłaszcza podróżując poza miasto. Warszawiacy mogą napotkać sprzęt rolniczy nie tylko na polach, ale i na mniej uczęszczanych drogach. A my dziś usłyszymy, jak wyglądają żniwa.
3: W tej chwili załadowaliśmy przyczepę ziarnem, pszenżytem i będziemy to rozładowywać już na podwórku za pomocą dmuchawy. No i trzeba się trochę napracować, ponieważ będziemy wachlować łopatami, więc no jest to praca wymagająca.
1: Czy tegorocznym plonom zaszkodziła wiosenna susza, sprawdzimy już niedługo. Przed 18 na naszej antenie nie zabraknie także audycji Kościół od kuchni. W niej zajrzymy do zakrystii.
4: Tak jak Eucharystia jest sercem Kościoła, które tak jak Eucharystia jest odprawiana, jak bije, to tak bije cały Kościół. Tak samo zakrystia, można powiedzieć, jest tą krwią, która przez to serce przepływa.
1: Co znajduje się w zakrystii, sprawdzimy jeszcze w tej godzinie. Trwa Warszawa żyje latem.
0: Warszawa żyje latem.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Samorządy liczą straty związane z funkcjonowaniem systemu kaucyjnego. Czy warszawiaków czeka podwyżka opłat za wywóz śmieci? O tym, a także o pilotażowym programie kaucjomatów w miejscach publicznych już teraz w materiale Piotra Lędziona.
2: Obowiązujący od zeszłego roku system kaucyjny zdążył zgromadzić zarówno grono zwolenników, jak i sceptyków. Jedno jest jednak niezaprzeczalne. Kaucja zmienia rynek gospodarki odpadami.
3: Jakub Turowicz, rzecznik prasowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w mieście stołecznym Warszawie. Z dotychczasowych obserwacji spółki wynika, iż po wprowadzeniu systemu kaucyjnego do sortowni przy warszawskiej wytwórni energii trafia mniej wartościowych odpadów. Nasze szacunki wskazują, że obecnie sortuje się o około 50% mniej butelek PET niż przed wprowadzeniem systemu. W efekcie przychody ze sprzedaży surowców mogą zmaleć w ujęciu rocznym o około 20 milionów złotych. Należy jednak podkreślić, iż są to wyliczenia szacunkowe.
2: Te spadki mogą niestety powodować wzrost opłat za wywóz śmieci, którymi samorząd będzie łatał powstałą w wyniku zmian dziurę w budżecie.
4: Karol Wójcik, Izba Branży Komunalnej. Tak jak uprzedzaliśmy przed wprowadzeniem systemu kaucyjnego, ubytek masy cennych surowców, surowców, które dzisiaj po pierwsze są świetnie wydobywają się w ramach instalacji do przetwarzania odpadów, czyli nie ma problemu, jak wyrzucę ten surowiec w kuchni pod zlewem, żeby instalacja go odzyskała i nie ma problemu, żeby go sprzedała. Sprzedając, redukuje część kosztów przywozu tych odpadów, przetwarzania i tak dalej. Czyli jeżeli teraz te odpady znikają z systemu komunalnego, a przenoszone są do kaucji, to ubytek tych wpływów musi być zrekompensowany w jakiś sposób. W jaki sposób? No niestety podwyżką opłat dla gmin, a to przekłada się na opłaty dla mieszkańców. Niestety tak, jak prognozowaliśmy, że będzie drożej w systemie kaucyjnym, już dzisiaj widać, że jest drożej. Bardzo wiele gmin z tego powodu podnosi opłaty.
2: Dla konsumentów istotna jest jednak także wygoda. Dostarczenie opakowań zwrotnych do automatów w sklepach bywa problematyczne. W Warszawie ruszył już pilotażowy program umieszczania ich w przestrzeni publicznej.
5: Dariusz Dworzecki, dyrektor do spraw rozwoju sieci zbiórki kaucja.pl. Jako operator kaucyjny zauważyliśmy dużą potrzebę bliskości systemu kaucyjnego do klienta, do konsumenta końcowego. W związku z tym wraz z firmą Recyklopolska postanowiliśmy rozpocząć organizację publicznych miejsc zbiórki, które mają na celu przybliżenie systemu zbiórki, przybliżenie urządzeń zbierających opakowania kaucyjne bezpośrednio do konsumenta. Instalacje rozpoczęły się na warszawskich osiedlach. Rozpoczęliśmy od spółdzielni WSM Młociny. Niemniej w tym roku bardzo intensywnie razem z naszym podmiotem współpracującym planujemy rozwój tej sieci na terenie innych dzielnic Warszawy.
2: Osiedlowe automaty mają mieć również inną zaletę. Zwrot środków odbywać będzie się w nich bezpośrednio na kartę.
5: System, który planujemy, już wdrażamy i planujemy dalszy jego rozwój, jest bardzo prosty dla konsumenta, dla użytkownika końcowego, gdyż nie wymaga on realizacji bonu kaucyjnego wydawanego w jednostkach handlu, w danej jednostce handlu lub w sieci kaucyjnej, w sieci tej detalicznej jednostki handlu, tylko następuje zwrot bezpośrednio na kartę. Jedynym wymaganiem jest posiadanie przy sobie karty lub telefonu z przypisaną kartą kredytową. Ten system jest dodatkiem i nie zastępuje punktów zbiórki w jednostkach handlu, w sklepach, sieciach handlowych. Jest dodatkiem, który ma ułatwić jeszcze bardziej i przybliżyć system kaucyjny do klientów.
2: System kaucyjny w Polsce wkrótce może się rozszerzyć, obejmując choćby tak zwane małpki. Branża komunalna pozostaje jednak sceptyczna.
4: System kaucyjny był potrzebny w krajach europejskich 30, jeszcze 20 lat temu, kiedy nie było nowoczesnych instalacji do odzyskiwania surowców wtórnych. Dzisiaj robi to robot w profesjonalnej sortowni. Sortowni, która częściowo jest niewykorzystana przez to, że zaangażowano 38 milionów Polaków do noszenia odpadów do poszczególnych punktów. Trzeba wrócić do tego, co mieliśmy jeszcze niedawno. Prosta, selektywna zbiórka u źródła. Ja w domu, Polak, mam posegregować odpady w prosty, łatwy, intuicyjny sposób, zapłacić opłatę, która jest, pamiętajmy, wcale nie mała, a resztą mają zająć się profesjonaliści, tak jak to jest w XXI wieku.
1: Dodajmy, że decyzja o ewentualnym rozszerzeniu systemu kaucyjnego zapaść ma jeszcze w tym roku. Trwa program Warszawa żyje latem i już za chwilę sprawdzimy, jak wyglądają żniwa.
0: Warszawa żyje latem.
6: Reklama. ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
7: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Halo Warszawo! Nowy salon sprzedaży Archicom otwiera się na Mokotowie, a razem z nim specjalne korzyści dla kupujących mieszkanie. 2 sierpnia poznaj ofertę inwestycji Modern Mokotów i Stacji Wola. Wybierz mieszkanie, skorzystaj z dodatkowego rabatu i aktu notarialnego gratis oraz porozmawiaj o indywidualnych warunkach zakupu. 2 sierpnia, ulica Domaniewska 41A. Ty wybierasz mieszkanie, my dokładamy korzyści. modernmokotów.archicom.pl.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: Na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: W wielu miejscach kraju kombajny wyjechały na pola. Rolnicy rozpoczęli długo oczekiwane żniwa. Jakie plony one przyniosą? Czy z uwagi na wiosenne susze zbiory będą niższe niż zazwyczaj? O tym materiał Marcina Prejsa.
2: Jeszcze kosę mam. Nazywam się Mieczysław Panfin. Także jeszcze na wszelki wypadek jeszcze zielonki, niezielonki takie drobnego ukosić. To jeszcze używam.
3: Bez porównania szybciej teraz.
2: No tak, bez porównania szybciej.
4: Dzisiaj te żniwa trwają krótko, ponieważ no, mamy maszyny dosyć wydajne, kombajny, ciągniki są coraz to bardziej nowoczesne. Bartosz Milewski, ja mam dosyć stary kombaj, bo pochodzi z lat 70. Wtedy kosiło się u nas jeszcze koniem i kosiarką konną, także to wszystko inaczej wyglądało, trzeba było dużo więcej ludzi do pomocy. Dzisiaj wystarczą tak naprawdę dwie osoby, bo jedna jeździ kombajnem, tak jak ja w tej chwili, a druga po prostu odwozi zboże i zrzuca do magazynu. Także wszystko trwa dużo szybciej. Będziemy zrzucać ziarno z kombajnu na rozrzutnik, żeby zawieźć do gospodarstwa.
3: I trzeba rozłożyć taką plantekę, tak?
4: A nie, znaczy tak, mamy taką przyczepę, że bez planteki. Akurat tamta jest pełna, bo już dzisiaj koszę trzecie pole i po prostu zaczyna nam brakować tych przyczep i musimy się ratować takimi mniejszymi. Dobrze, ja na to odpalę.

0: Michał Strojas, ja tutaj pomagam szwagrowi Bartkowi i w tej chwili załadowaliśmy przyczepę ziarnem, pszenżytem i będziemy to rozładowywać już na podwórku za pomocą dmuchawy. No i trzeba się trochę napracować, ponieważ będziemy wachlować łopatami, więc no jest to praca wymagająca. Po co to robimy? Ponieważ no sypujemy to do dmuchawy, dmuchawa podaje rurami na górę, żeby dobrze przechowywać to ziarno, żeby tam gryzanie się nie dostały. Teraz jest to robione trochę nowocześniej, tu jest taki sposób archaiczny, no ale takie są metody już od wielu lat tu u teścia i musimy to tak kontynuować.
1: Dużo jeszcze pracy macie?
0: No tak, jeszcze zostało jedno staje do pokoszenia i do zwiezienia ziarna, także myślę, że do wieczora będzie co robić. I jutro też cały dzień pracy.
2: Waldemar Bernacki. W tej chwili kosimy pszenżyto, ale już praktycznie wszystko, każde zboże się nadaje do koszenia.
1: Dużo ziarna jest w tym roku?
2: W ozimych zbożach, jak na nasze pola, nie możemy narzekać, a wiosennych żeśmy jeszcze nie kosili, ale widać po wiosennych, że będzie bardzo słabo.
1: A czemu?
2: Susze. W tym roku u nas, w naszym regionie tutaj, omijały nas deszcze praktycznie całą wiosnę. Maj, czerwiec, dopiero teraz w lipcu, co praktycznie niepotrzebny deszcz, potrzebna była pogoda, to zaczęło padać.
3: Mieczysław Panfil. Pogoda nie dopisała i plony są niskie. Chude ziarka. Tak to wygląda. Słońce załatwiło, no ziemia jest czwartej, piątej klasy.
1: Procentowo to o ile mniejsze są plony niż zazwyczaj?
3: Około 30-40%. No jeżeli jest na lepszej ziemi, no to gdzieś tam podskoczy, a tak to nie. Tak to jest. No słabiutko jest, słabiutko.
1: Co w tej chwili pan kosi?
3: Pszenżyto.
1: I ma pan jeszcze jakieś inne zboże?
3: No żyto, owiec, ale owiec jeszcze jest zielony, bo się po tych deszczach ostatnich się odmłodził i także to się nie nadaje do skoszenia.
1: To pole dzisiaj skończycie, czy nie?
2: Tak, tak, jeszcze to kończymy, jedziemy. Jedno żeśmy pokosili, to kończymy, jedziemy jeszcze na jedno.
1: I co będziecie kosić? Cały czas to samo?
2: Dziś tak, dziś pszenżyto.
1: Dobra, nie przeszkadzam.
2: No, dziękuję.
4: Ze względu na żniwa warto zachować szczególną ostrożność na mniej uczęszczanych drogach, ponieważ można tam napotkać znacznie częściej właśnie w tym okresie rolniczy sprzęt. A już za chwilę w audycji Kościół od Kuchni sprawdzimy, jak wygląda zakrystia.
5: Warszawa żyje latem.

0: Dziś w audycji Kościół od Kuchni wraz ze swoim gościem przypomnę, czym jest zakrystia oraz co w niej znajdziemy.
1: Kościół od Kuchni w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
0: Dziś w audycji Kościół od Kuchni skupimy się na zakrystii. Jest dziś ze mną diakon stały, pan Andrzej Szablewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Na samym początku może powiedzmy naszym słuchaczom, czym w ogóle jest zakrystia.
2: O, zakrystia, bardzo szczególne miejsce w Kościele. Może zacznę od tego, że tak jak Eucharystia jest sercem Kościoła, które tak jak Eucharystia jest odprawiana, jak bije, to tak bije cały Kościół, tak samo zakrystia, można powiedzieć, jest tą krwią, która przez to serce przepływa. Czyli bez zakrystii, bez wszystkich osób, które się przewijają przez zakrystię, bez posługi zakrystianów, zakrystianek, wszystkich osób, które dbają o piękno liturgii, no to serce biłoby słabo. Dlatego ta zakrystia jest dość istotnym elementem w Kościele.
0: Co możemy znaleźć więc w takiej przykładowej zakrystii? Bo wiadomo, że każda troszeczkę się od siebie różni.
2: Tak, przede wszystkim ludzie. I tutaj może wyjdę od obecności ludzi, bo jest to bardzo, bardzo istotne. Zakrystia, która żyje, która zasila, tak jak powiedziałem, Eucharystię, no kipi obecnością ludzi, więc to też bardzo łatwo rozpoznać, że jeżeli zakrystia, boimy się wejść do zakrystii, czy też no, ona jest tylko taka przejściówką, że wchodzi ksiądz i za chwilę wychodzi. Oczywiście tutaj ja nie chcę ujmować nikomu, to należy się zastanowić nad jakby całym funkcjonowaniem danego miejsca. Ponieważ ja może jestem troszeczkę spaczony, patrząc na swoją zakrystię, gdzie posługuję jako diakon, czyli zakrystia świętego Stanisława Kostki w Zielonej Górze, gdzie to życie jest bardzo intensywne. My mamy czterech bądź pięciu zakrystianów, osób, które opiekują się liturgią, Eucharystią, znaczy nie tylko Eucharystią, bo też nabożeństwami, to nie jest tylko, nie ogranicza się tylko do Eucharystii, plus cały zastęp ludzi, tak jak precentorki, jak panie dbające o bieliznę kielichową, ołtarzową. Jest to bardzo, bardzo dużo ludzi. To nie jest jedna osoba, która odpowiada za dbałość o liturgię. I stąd bierze się, tak jak powiedziałem, najistotniejszą osobą jest człowiek w tej zakrystii. No i teraz kolejny element, no to są przedmioty liturgiczne. Tutaj żadna Eucharystia czy też nabożeństwo nie może odbyć się bez osoby przewodniczącej danej Eucharystii bądź nabożeństwu, czyli no, tą osobą przewodniczącą może być biskup, może być prezbiter bądź diakon. No i dla każdej z tych osób muszą być przygotowane odpowiednie stroje. Musi być to wyposażenie szat liturgicznych. Tutaj mamy szaty liturgiczne też oczywiście przypisane do każdego okresu liturgicznego. Mamy to też łatwo poznać po kolorach. To jeszcze jest tak, że okres liturgiczny rządzi się swoimi prawami, ale to są poszczególne msze, które też mogą jakby zmieniać kolor szat liturgicznych. Mamy pięć kolorów, jeżeli ktoś nie wie, to mamy pięć kolorów szat liturgicznych, czyli biały, zielony, czerwony, fioletowy i dwa razy w roku używany różowy. Oprócz tego w zakrystii znajdują się, my mamy taki podział, że mamy jakby dwa punkty, w których można powiedzieć, że jest zakrystia, ponieważ jeden punkt, to nie pomieściłoby się to wszystko. I w drugim punkcie mamy, to też jest część jakby zakrystii, wszystkie sprzęty związane, jakby bezpośrednio związane z liturgią. Czyli to są kielichy, to są ampułki, są przechowywane, jest przechowywane wino mszalne, komunikanty, więc no tutaj mamy tak zrobione jeszcze, taki jest podział w naszym przypadku, że osoba tutaj na przykładzie niedzieli, jeżeli zakrystianin posługuje w sobotę wieczorem, to przygotowuje na kolejny dzień dla kolejnego zakrystianina, który przychodzi, sprawdza, czy wszystko jest gotowe. W tym momencie jesteśmy gotowi do liturgii.
0: Teraz zrobimy krótką przerwę i do naszej rozmowy powrócimy już za chwilę.
1: Kościół od Kuchni w Radiu Plus.
3: Reklama.
4: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
6: Pani Barbaro, widziała Pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
7: Panie Pascalu, no jakby to...
6: A widziała Pani?
7: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
6: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
7: No i z darmową dostawą do sklepu.
8: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Halo Warszawo! Nowy salon sprzedaży Archicom otwiera się na Mokotowie, a razem z nim specjalne korzyści dla kupujących mieszkanie. 2 sierpnia poznaj ofertę inwestycji Modern Mokotów i Stacji Wola. Wybierz mieszkanie, skorzystaj z dodatkowego rabatu i aktu notarialnego gratis oraz porozmawiaj o indywidualnych warunkach zakupu. 2 sierpnia, ulica Domaniewska 41A. Ty wybierasz mieszkanie, my dokładamy korzyści. modernmokotów.archicom.pl.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
12: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
13: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie 2. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
0: Po reklamie.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Kościół od kuchni w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
1: Dziś w audycji Kościół od kuchni moim Państwa gościem jest Andrzej Szablewski, diakon stały, a rozmawiamy o tym, czym jest zakrystia oraz co znajduje się w zakrystii.
2: Czy są jakieś przedmioty liturgiczne, które są wykorzystywane tylko w konkretnym okresie?
3: Zacznijmy od szat, których tu już wymieniłem. Szaty różowe dwa razy w roku używane są w dwie niedziele, jedna niedziela Wielkiego Postu i w jedną niedzielę okresu adwentowego. Kolor różowy, czyli to jest to kolor takiego pomiędzy fioletowym a białym, gdzie fiolet symbolizuje dwie rzeczy, oczekiwanie i pokutę, a kolor biały no to jest radość, więc a kolor różowy, ten kolor wymieszany biały z fioletem oznacza, tak można powiedzieć, oczekiwanie wymieszane już z radością, czyli my zbliżamy się do konkretnego momentu i ten moment za chwilę nastąpi, ale jeszcze nie jest, czyli to jest taki, można powiedzieć, świt, ale jeszcze słońca nie ma w pełni. Kolejne przedmioty, jakie są wykorzystywane. Ja może tutaj nawiążę do świec, które są wykorzystywane podczas Eucharystii. Normalnie na ołtarzu mogą być 2, 4 bądź 6 świec. Natomiast jest jeden szczególny przypadek, kiedy zapala się 7 świecę na ołtarzu. Jest to moment obecności biskupa. I teraz jeżeli jest biskup diecezjalny, nawiedza parafię, to powinno się palić 7 świec. Więc to jest taki, można powiedzieć, jeden z elementów, kiedy jest inaczej niż zwykle. Oprócz tego, oczywiście tutaj nie ma zasady, my stosujemy do liturgii białe wino ze względów, można powiedzieć, praktycznych. Natomiast są okresy, gdzie, zwłaszcza w okresie Paschy, przygotowań paschalnych, stosujemy Wielki Czwartek, Wigilię Paschalną stosujemy czerwone. Jest to większa ta symbolika. Jest bardziej taka odbierana, jeżeli używamy czerwonego wina. My jako oczywiście katolicy wierzymy, że następuje zmiana, że my czujemy wino, ale tak naprawdę jest to krew pańska. I wiemy, że krew jest czerwona, więc jest to też bardziej nam przybliża rozumienie tego znaku.
2: Myślę, że po tej rozmowie każdy już będzie nieco lepiej rozumiał, czym jest zakrystia oraz co się w takiej zakrystii znajduje. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
0: Kościół od kuchni w Radiu Plus.

0: NATO solidaryzuje się z Warszawą po incydencie z rosyjską rakietą na Lubelszczyźnie, a z mieszkańcami, gdzie eksplodowała, rozmawiał nasz reporter. Mamy już komentarz polskich siatkarzy po tym, jak dotarli do półfinału Ligi Narodów. Jest 18. Marcin Bartnik. Miejsce wybuchu badają śledcze. Okolice przeczesuje około 50 żołnierzy WOT. Tak jest w Tarnawie Kolonii, niedaleko Bychawy na Lubelszczyźnie, gdzie spadła najprawdopodobniej rosyjska rakieta CH-101. Najpierw świst zbliżających się myśliwców, a chwilę potem huk i wyraźnie widoczny o świcie rozbłysk. Tak mieszkańcy w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Chłystonem opisują wybuch pocisku.
1: Samoloty to fajnie goniły to. Goniły i zepchnęły, żeby nie było budynku.
2: Na dom.
1: No, pogoniły tam, gdzieś zapchnęły to.
3: I to samolot to tak tu jeździł, a nie wiem czego, koło nas, no może
1: no
3: kilka razy.
1: Tak
3: niziutko, że nie wiem czy, ale przecież to tak niedaleko od nas, jakby tak tutaj wtedy.
2: No państwa dom najbliżej.
3: No, najbliżej tutaj, no. I taki ten, mówię, ja w jedności ty nie widziałam, bo nakryto byłam, tylko usłyszałam taki huk. I muszę sobie później myśleć, co to się stało.
0: Mówili naszemu dziennikarzowi pani Janina i pan Robert, mieszkańcy domu położonego najbliżej miejsca eksplozji. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte poinformował, że rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski pocisk oraz zapewnił, że sojusz wyraził solidarność z Warszawą. Sytuacja była pod kontrolą, choć to wydarzenie bez precedensu. Tak ekspert komentuje sytuację na Lubelszczyźnie, o szczegółach Mateusz Gołębiewski.
4: Dlaczego rakieta zamiast trafić w cel na Ukrainie znalazła się nad terytorium Polski? Według doktora Aleksandra Olecha z portalu Defense24 jedną z najbardziej prawdopodobnych przyczyn było zakłócenie jej systemów nawigacyjnych przez ukraińskie środki walki radioelektronicznej. CH-101 to jedna z najnowocześniejszych rosyjskich rakiet manewrujących, która ma zasięg ponad 4000 km.
5: On może spokojnie dolecieć do Warszawy, to jedno, dwa. Może krater na wielkość 10-20 metrów.
4: Mówi doktor Olech, ale dodaje, że Rosjanie nie chcą uderzać w cele NATO.
5: Nie spodziewałbym się, żeby to było specjalnie wymierzone w Polskę, ale takich pocisków na pewno będzie więcej.
4: Rakieta spadła na polu, zaledwie 50 km od Lublina.
0: Z ekspertem rozmawiał Mateusz Gołębiewski. Ranna kobieta i około 150 osób ewakuowanych z sąsiedztwa. W Tomaszowie Mazowieckim trwa dogaszanie pożaru budynku jednorodzinnego, w którym doszło do wybuchu gazu. Do akcji gaśniczej ściągnięto 13 zastępów strażaków.
6: Na obecną chwilę pożar jest zlokalizowany, czyli opanowany, z tym, że w rurociągu, który był uszkodzony, nadal wydobywają się płomienie ognia. Dopływ gazu został zablokowany, z tym, że od linii wycieku do zaboru jest pewna odległość i ten gaz cały czas z linii wypływa.
0: Relacjonuje Artur Malinowski ze Straży Pożarnej w Tomaszowie. Poszkodowana około 80-letnia kobieta została zabrana do szpitala.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Polscy siatkarze w najlepszej czwórce Ligi Narodów biało-czerwoni broniący tytułu pokonali w ćwierćfinale Ukrainę 3-1. Momentami było nerwowo, przyznaje przyjmujący Tomasz Fornal.
8: Najważniejsze, że wygraliśmy. Wydaje mi się, że trochę nerwowi byliśmy na początku tego meczu, ale najważniejsze to, że skończyło się jak się skończyło. Awansowaliśmy do półfinałów, a zwycięzców się nie ocenia.
0: Spodziewaliśmy się trudnego meczu, dodaje atakujący Bartłomiej Bołądź.
9: Drużyna z Ukrainy już pokazała w tym sezonie, że potrafią wygrywać z drużynami z przysłowiowego topu. I to dzisiaj pokazali, ale najważniejsze, że nie pękliśmy i wygraliśmy ten mecz.
0: W sobotnim półfinale polscy siatkarze zmierzą się ze Słoweńcami.

0: Dzisiaj w Warszawie czeka nas noc tropikalna. Według synoptyków temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. To doskonała pogoda na obserwację gwiazd. Trzeba jednak wyjechać poza miasto i sztuczne oświetlenie. W nocy utrzyma się południowo-wschodni kierunek wiatru o sile około 13 km na godzinę. Siła wiatru zmaleje dopiero nad ranem. Ciśnienie utrzyma się przeważnie na poziomie 1017 hektopaskali.
1: Warszawska Strefa Plusa.
0: Dorota Guty, witam. Przy nami jeszcze dwie wspólne godziny.

0: Strefa Plusa.
1: Trwa warszawska Strefa Plusa. Nasze miasto przygotowuje się do obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, które odbędą się w wyjątkowo upalny weekend. Synoptycy zapowiadają temperatury przekraczające 30 stopni, dlatego miasto wprowadza dodatkowe rozwiązania, by zadbać o bezpieczeństwo uczestników, a przede wszystkim powstańców warszawskich. Część uroczystości zostanie skrócona. Dla powstańców przygotowano zacienione miejsca, parasole, wachlarze oraz wsparcie wolontariuszy i harcerzy. Podczas wszystkich oficjalnych obchodów dostępna będzie bezpłatna woda z beczkowozów. W centrum i dzielnicach uruchomione zostaną także zraszacze wodne, a mieszkańcy mogą korzystać ze 150 miejsc chłodu, m.in. w bibliotekach, domach kultury i urzędach. Stołeczne służby apelują o regularne nawadnianie, unikanie długiego przebywania na słońcu oraz zwracanie uwagi na seniorów, dzieci i osoby wymagające pomocy.

0: Reklama.
1: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
0: Po reklamie.
10: Radio Plus Warszawa.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: W tej godzinie Warszawskiej Strefy Plusa skupiam się na zbliżających się obchodach Powstania Warszawskiego. Punktualnie o 17 w symboliczną godzinę W nad Warszawą pojawi się znak Polski Walczącej narysowany biało-czerwonym dymem. To wyjątkowy pokaz przygotowany z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przez pilotów Aeroklubu Warszawskiego. Przelot rozpocznie się nad Alejami Jerozolimskimi, a następnie zostanie powtórzony w rejonie Mostu Świętokrzyskiego. Nad miastem przeleci także samolot z banerem Pamiętamy 1944, który będzie widoczny wzdłuż Wisły. Pokaz został objęty honorowym patronatem prezydenta Warszawy. Obchody rocznicowe zainaugurowano dziś w Domu Powstańców Warszawskich, gdzie bohaterom wręczono biało-czerwone róże. Miasto przypomina również, że powstańcy przez cały rok mogą korzystać z szeregu form wsparcia, w tym bezpłatnych przejazdów, opieki i specjalnych świadczeń.

0: Strefa Plusa.
1: Przed nami obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Oznaczają one zmiany w organizacji ruchu i kursowania komunikacji miejskiej. Warszawski Transport Publiczny zachęca, by na uroczystości dojeżdżać autobusami, tramwajami lub metrem. W sobotę o 17 w symboliczną godzinę W na minutę zatrzymają się autobusy, tramwaje i pociągi metra, a prowadzący pojazdy mogą włączyć sygnały dźwiękowe. W związku z uroczystościami, zgromadzeniami i koncertem na Placu Piłsudskiego pasażerowie muszą liczyć się z objazdami i zmianami trasy wielu linii. Dla uczestników obchodów uruchomione zostaną także specjalne autobusy i zabytkowa linia tramwajowa, które ułatwią przemieszczanie się między najważniejszymi miejscami pamięci. Przed podróżą warto sprawdzić aktualny rozkład jazdy. Warszawa.

0: Reklama.
1: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP S.A.
2: Halo Warszawo! Nowy salon sprzedaży Archicom otwiera się na Mokotowie, a razem z nim specjalne korzyści dla kupujących mieszkanie. 2 sierpnia poznaj ofertę inwestycji Modern Mokotów i stacji Wola. Wybierz mieszkanie, skorzystaj z dodatkowego rabatu i aktu notarialnego gratis oraz porozmawiaj o indywidualnych warunkach zakupu. 2 sierpnia, ulica Domaniewska 41A. Ty wybierasz mieszkanie, my dokładamy korzyści. modernmokotów.archicom.pl.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
0: Po reklamie.
6: Radio Plus Warszawa.

Za chwilę wybije 19, a więc usłyszymy wiadomości z kraju i ze świata. Ja oczywiście jeszcze się z Państwem nie żegnam. Przed nami jeszcze jedna wspólna godzina. Do usłyszenia za chwilę.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Ukraińscy eksperci pomagają polskim śledczym po eksplozji rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie. Polak utonął we fiordzie pod Drammen w Norwegii, był poszukiwany przez ostatnie dni. Prezydent Karol Nawrocki wręczył odznaczenia powstańcom warszawskim. Jest 19. Marcin Bartnik. Śledczy w akcji, sojusznicy deklarują pomoc, a rządzący ulepszenie procedur. To wszystko po incydencie z rosyjską rakietą na Lubelszczyźnie. Pocisk spadł nad ranem na pole w Tarnawie Kolonii, z dala od zabudowań. Nikt nie został ranny. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Rakieta wtargnęła w naszą przestrzeń powietrzną podczas masowego ataku Rosji na Ukrainę. Pocisk, jak już wiadomo, był uzbrojony. Gdyby nie spadł, zostałby zestrzelony, tak zapewniali wojskowi. Część mieszkańców obudził potężny huk, innych syreny alarmowe.
3: Nie wiadomo było, czy to nie był próbny.
4: Żadnej informacji na telefony. Uważam, że na telefon powinny takie informacje być wysyłane nawet w nocy.
2: SMS-ów od RCB nie było, ale system zadziałał, zapewniają rządzący. Reakcja państwa zostanie jednak dokładnie zbadana. Zapowiedział to premier Donald Tusk. Procedury mają zostać udoskonalone.
5: SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
2: Incydent badają śledcze i służby. MSZ zapowiada też kroki dyplomatyczne po ustaleniu wszystkich szczegółów.
1: USA stanowczo stoją po stronie Warszawy po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej, przekazał ambasador Stanów Zjednoczonych Tom Ross i dodał, że każde naruszenie terytorium sojusznika Waszyngton traktuje bardzo poważnie. Podobne sygnały płyną z innych krajów Zachodu oraz centrali NATO. Ekspert z ukraińskiej prokuratury wspiera polskich śledczych po wybuchu rakiety na Lubelszczyźnie. Wszystko wskazuje na to, że w Tarnawie Kolonii niedaleko Bychawy spadł rosyjski pocisk CH-101. Wiadomo już, że zawierał materiał wybuchowy w znacznej ilości. Służby badają miejsce wybuchu. Lej o szerokości około 10 metrów i 5 metrów głębokości. Zabezpieczane są odłamki, elementy rakiety oraz pobierane próbki ziemi. Śledczy analizują m.in. skład chemiczny z miejsca wybuchu.
6: To nie jest kwestia, czy tam był wyciek, czy nie. Natomiast jest to standardowa procedura. Tam, gdzie może coś się znajdować, należy zabezpieczyć te elementy, w tym tej, jeżeli chodzi akurat o elementy ziemi, gdzie mogą znajdować się substancje chemiczne, które mogą umożliwić nam późniejszą identyfikację tego, co leciało i co się tutaj wydarzyło.
1: Tłumaczył prokurator okręgowy z Lublina Grzegorz Trusiewicz. CH-101 to rakieta manewrująca o zasięgu przekraczającym 4000 km, wykorzystywana przez Rosjan do ataków na infrastrukturę krytyczną w Ukrainie. Polak utonął w fiordzie pod Drammen w Norwegii. 42-letni Łukasz S. był poszukiwany od zeszłego tygodnia przez norweskie służby. Ostatecznie po kilku dniach ciało Polaka znaleziono na plaży właśnie w okolicach Drammen. O zdarzeniu norweska policja poinformowała już rodzinę ofiary. Naprawa zamiast nowego sprzętu to efekt unijnej dyrektywy Right to Repair, która zacznie obowiązywać od jutra. Jej celem jest wydłużenie życia urządzeń i ograniczenie rosnącej liczby elektroodpadów. W Polsce projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w trzecim kwartale tego roku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Odznaczenia dla powstańców warszawskich wręczył je dziś, tuż przed kolejną rocznicą zrywu w okupowanej stolicy, prezydent Karol Nawrocki. Wśród wyróżnionych znaleźli się Danuta Filipek, pseudonim Lala, Alina Mazurkiewicz, pseudonim Myszka, Ryszard Kniaś, pseudonim Janusz i Irena Krajewska, także pseudonim Lala. Spotkanie z bohaterami tamtych dni to dla mnie wyjątkowe wydarzenie, zaznacza prezydent.
7: Zawsze kiedy mogę choć chwilę pobyć z powstańcami warszawskimi, z żołnierzami Armii Krajowej i innych ugrupowań, to moje serce tak głęboko się raduje. Jesteście bowiem państwo mądrością współczesnej Polski.
1: Janusz Walędzik, pseudonim Czarny, w czasie powstania był w zgrupowaniu Armii Krajowej Chrobry 2. Dzisiaj apeluje, aby nie zapomnieć o wydarzeniach z 1944.
8: Te wspomnienia, te rocznice są dla nas bardzo ważne. To jest pamięć o tym, co my kiedyś przeżyliśmy. My musimy pamiętać i prosimy, pamiętajcie również o tym.
1: 1 sierpnia będziemy obchodzić 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

0: Jutro w Warszawie będzie zdecydowanie cieplej niż dzisiaj. Według synoptyków temperatura wzrośnie do nawet 37 stopni. Pogoda będzie jednak znacznie mniej stabilna. Mogą wystąpić burze, zwłaszcza w drugiej części dnia. Przed wyjściem z domu warto sprawdzić pogodowe radary oraz spojrzeć w niebo. Ciśnienie po południu zacznie maleć i spadnie z 1017 do 1013 hektopaskali.
1: Warszawska Strefa Plusa.
0: Przy mikrofonie Dorota Guty, witam, trwa Warszawska Strefa Plusa. Przed nami jeszcze jedna wspólna godzina.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: Miłośnicy książek, planszówek i puzli mogą dziś zajrzeć do filii Gołąbki Biblioteki Publicznej w Ursusie. W programie są spotkanie z literaturą oraz wspólna zabawa przy grach i układankach. Organizatorzy przygotowali różnorodne aktywności, które pozwolą ciekawie spędzić czas i zmierzyć się z rozmaitymi wyzwaniami. Zajęcia są przeznaczone przede wszystkim dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat, ale udział mogą wziąć grupy także bez ograniczeń wiekowych. Wstęp jest bezpłatny, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy. W zależności od pogody uczestnicy spotkają się w ekoparku lub w sali dziecięcej filii Gołąbki przy ulicy Czerwonej Drogi 6. Początek wydarzenia o godzinie 10, a zakończenie w południe.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
7: Do soboty z kartą Moja Biedronka 6-paki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
8: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Środy dwa kefiry plus jeden za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie trzech. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: Mieszkańcy Ursynowa mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i prawnego w ramach programu Pomoc Ursynów. Projekt jest skierowany do osób doświadczających przemocy domowej i ma zapewnić łatwy dostęp do profesjonalnej pomocy specjalistów. Dyżury psychologiczne odbywają się w każdy pracujący piątek od 15 do 19 w przestrzeni Przynieś, Wynieś, Porozmawiaj przy ulicy Ernesta Malinowskiego 5. Dostępne jest również wsparcie psychologiczne w języku rosyjskim. Program będzie realizowany do końca listopada tego roku. Udział w konsultacjach jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszej rejestracji telefonicznej w biurze Stowarzyszenia Niebieska Linia, które prowadzi zapis od poniedziałku do piątku. Warszawa.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: Przed miłośnikami aktywnego wypoczynku kolejna odsłona Ursynowskiej Akademii Kajakowej. Jutro odbędzie się 14. edycja rodzinnych spływów organizowanych przez Fundację AWE we współpracy z dzielnicą Ursynów. Tym razem uczestnicy popłyną kanałem żerańskim. Wyprawa jest otwarta dla wszystkich, także osób, które nigdy wcześniej nie pływały kajakiem. Nad bezpieczeństwem będą czuwać doświadczeni przewodnicy i ratownicy, którzy przed rozpoczęciem spływu przeprowadzą krótkie szkolenie. Organizatorzy zapewniają transport, sprzęt oraz opiekę na całej trasie. Zbiórka uczestników zaplanowana jest przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów, a udział wymaga wcześniejszej rejestracji. Szczegóły i zapisy dostępne są na stronie organizatorów.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, to jest Lato z nutą nostalgii. Przed nami dwie godziny zmiksowanych piosenek, które w większości kojarzą się z wakacjami. Na początek grupa Alphaville, Big in Japan, potem Radio di Luna Comanchero i kolejna włoska formacja Italian Boys w nagraniu Forever Lovers.

To była grupa Italian Boys, przed nami kolejny Włoch, Roberto Zanetti, czyli Savage w przeboju Time, potem Trio Scotch i Pictures i jeszcze jeden włoski wykonawca, zespół Wish Cave w nagraniu Last Summer.

0: To była włoska grupa Wish K w nagraniu Last Summer. Tak zakończył się pierwszy dzisiejszy miks.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Nasz drugi dzisiejszy miks otwiera Ronan Keating pierwszym solowym przebojem. To piosenka Life is a Roller Coaster. Potem Reid McCoy i MC Sar w nagraniu It's on You. Będzie też grupa London Beat w utworze You Bring on the Sun.

Za nami formacja London Beat, a przed nami zespół Squeezer i Saturday Night, potem Backstreet Boys Get Down, a także grupa NSYNC w przeboju I Want You Back.

To był jeden z najsłynniejszych boysbandów na świecie, NSYNC i I Want You Back, a przed nami Digital Game. Zespół, który na warsztat swego czasu wziął wielki hit grupy Case and the Sunshine Band, piosenkę Please Don't Go. Potem Entrance i fragmenty oryginału w wykonaniu Roda Stewarta, czyli utwór Do You Think I'm Sexy. Będzie też Depeche Mode i Enjoy the Silence.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Michael Jackson utworem Black or White zakończył ten mix. Radio
1: Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To już trzeci dzisiejszy miks, a w nim Modern Talking, Brother Louie, potem Ryan Simmons i Lucky Guy. Będzie też grupa Blue System i My Bet Is Too Big.

Za nami informacja, którą kierował Dieter Bohlen, a przed nami trio Bad Boys Blue i Gimme Gimme Your Lovin', potem Sissy Catch, Cause You Are Young, a także Patty Ryan w przeboju You're My Love, You're My Life.

0: śpiewała Patty Ryan i tak zakończył się ten mix.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To ostatni dzisiejszy miks, a otwiera go Rick Astley piosenką Never Gonna Give You Up, potem Madonna i Holiday. Będzie też trio Big Fun w przeboju Blame It on the Boogie.

To był słynny hit Blame It on the Boogie, a przed nami Erta Kitty, Where is My Man, potem grupa London Boys Requiem, a także Tyler Dane w nagraniu Tell It to My Heart.

Śpiewała Taylor Dane, a przed nami wielka ikona amerykańskiego show biznesu Whitney Houston i How I Know. Potem Liza Minnelli i muzycy grupy Pet Shop Boys. W przeboju Losing My Mind będzie też formacja Monte Cristo i Sherry Missile.

0: Grupa Monte Cristo utworem Share Me Sai zakończyła nasze dzisiejsze spotkanie. Przypominam, że w wakacje od poniedziałku do czwartku słyszymy się od 20 do 22, a w piątki i w soboty tradycyjnie prywatka od 20 do północy. Marek Sierocki, do usłyszenia.
1: Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.

Przesyłam gorące, malinowe i wakacyjne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Plus. Urszula. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.